0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 milionów złotych, tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia od nieuczciwych pośredników kwot, które pochodziły z rządowego programu termomodernizacji. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
2: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
1: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
3: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
1: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanych wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzanie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
1: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend. To z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
5: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
1: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów.
6: Dzień dobry, witam. W środę to 12 dzień sierpnia. Łukasz Michnal, zaczynamy program Trendy Start. Czas na dobry początek dnia zapoznać się też z sytuacją na temat pogody, a dzisiaj bezchmurne niebo nad Podkarpaciem i nad Małopolską przez cały dzień. Chociaż troszeczkę będzie można odpocząć od wyższych temperatur, bo w dzień 24 stopnie Celsjusza wskażą lokalne termometry Biomet. Obojętne ciśnienie rośnie 1021 hektopaskali. O poranku.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj 12 dzień sierpnia, środa, 224 dzień roku. Anicet, Cyriak, Digna, Eusebiusz i Fotyn świętują dzisiaj imieniny. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Młodzieży. 5:14, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:07, a dzień potrwa 14 godzin i 53 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, 1 godzinę i 54 minuty i dłuższy o 7 godzin i 11 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 41 dni.

0: Czas, moi drodzy, zmierzyć się z porannym kalendarium historycznym, co działo się w kraju, jeśli chodzi o datę 12 sierpnia. W roku 1308 Lidzbark Warmiński otrzymał prawa miejskie. W 1794 upadło powstanie kurlandzkie. 1927 rok założono Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej. W 1964, 12 sierpnia, Edward Ochab objął stanowisko przewodniczącego Rady Państwa. W roku 2005 premiera filmu Skazany na bluesa w reżyserii Jana Kida-Wybłońskiego.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Czerteżu koło Sanoka przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Wezwana policja ustaliła tożsamość mężczyzny. To 29-letni mieszkaniec z powiatu sanockiego. Ustalono, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wyjaśnia okoliczności śmierci 37-letniego obywatela Ukrainy. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 2 sierpnia na terenie obiektu hotelowego Bona w Sanoku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wynajmował pokój na 2 piętrze wspólnie z kobietą. Z powodu hałasów zakłócających spokój inni goście wezwali na miejsce policję. Po przyjeździe funkcjonariusze znaleźli pod budynkiem ciało 37-latka bez oznak życia. Obrażenia głowy wskazywały na upadek z wysokości. Śledczy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, którą zaplanowano na 5 sierpnia. Prokuratura podkreśla, że zdarzenie nie miało tła narodowościowego. Ze względu na dobro trwającego postępowania dalsze informacje nie są obecnie udzielane. Zakończono przebudowę i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Domarac. W ramach zadania wykonano przebudowę oraz remont łącznie 16 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Domarac, Golcowa i Barycz. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1,4 miliona złotych. Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło oferty w przetargu na nadzór inwestorski nad renowacją Pałacu Kaczkowskich. Złożone propozycje okazały się znacznie niższe niż zakładany przez miasto budżet wynoszący ponad 1,5 miliona złotych. Inwestycja jest częścią projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki, realizowanego dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie ponad 43,5 miliona złotych. Po zakończeniu modernizacji zabytkowy obiekt z początku XX wieku zmieni się w nowoczesne centrum multifunkcjonalne. W pałacu powstaną pracownie naukowe, sale edukacyjne, konferencyjne i warsztatowe, mediateka oraz kawiarenka artystyczna ze sceną muzyczną nawiązującą do kultowego klubu Szklana Grota. Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach około 26,10 m na 16,45 m. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
3: Obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą jak gdyby wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować pracownie artystyczne. Natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty. Natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
1: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żeraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
4: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: Psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj środa, 12 dzień sierpnia, a my znowu wędrujemy troszeczkę w czasie. Przenosimy się do najciekawszych wydarzeń, jeśli chodzi o historię świata. 12 sierpnia 1515 roku król Danii i Norwegii Christian II Oldenburg poślubił Izabelę Habsburżankę. W 1845 roku w Neapolu odbyła się premiera opery Alzira Giuseppe Verdiego. 1914 rok, pierwsza wojna światowa. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. W 1949 przyjęto 4 konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny. W 1994 rozpoczął się festiwal Woodstock 94. A jeśli chodzi o historię muzyki, wracamy z tym punktem tuż przed siódmą. Póki co zostawiam Was z dobrą muzyką. Na dzień dobry w Trend Radio.

Jako już zbliża się godzina siódma, to też czas na wspomniane już wcześniej kalendarium muzyczne. 12 sierpnia 1940 roku urodził się Tony Allen, perkusista, kompozytor, autor tekstów, prekursor gatunku afrobeat. Zmarł w 2020 roku w wieku 79 lat. W 1950 urodziła się Eliza Grochowiecka, wokalistka duetu Andrzej i Eliza. 1968, 12 sierpnia urodził się Paul Tucker, klawiszowiec duetu Lighthouse Family. W 1991 ukazał się pierwszy singiel grupy The Prodigy zatytułowany Charlie. W roku 1991, 12 sierpnia, w sprzedaży pojawił się album grupy T-Love zatytułowany Pocisk Miłości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera z pomocą dla Powodzian. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla Powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
2: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
1: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No, możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19:00, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju-Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże-Zakopane-Kraków-Krynica.
1: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
1: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych mistrzostwach Europy.
2: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. Więc bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
1: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
3: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
1: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po dwóch dniach Polska jest na 8. miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Środa przyniesie nam bezchmurne niebo i 24 stopnie Celsjusza w dzień. Takie temperatury dzisiaj powinny być dostępne na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. 40 km na godzinę w porywach. Swoją prędkość dzisiaj będzie osiągał wiatr. Padać nie powinno nigdzie w nocy, natomiast temperatury spadną do 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali i ma jeszcze troszeczkę wzrosnąć.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła już godzina 7, dzień dobry w ten środowy czas, 12 dzień sierpnia, 224 dzień roku. Przywitał nas także w eterze Łukasz Michtal, poranna zmiana do 11. Jesteśmy z wami.
1: Trend Radio 90.

0: Reklama. Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Pora sprawdzić, co dzieje się w radiowym kalendarzu. 12 dzień sierpnia to środa i 224 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Lech, Klara, Joanna, Wiktoria i Julian. Dzisiaj dzień pracocholików, Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Słonia. 5:14 o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o godzinie 20:07, a dzień potrwa nam 14 godzin i 52 minuty. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 54 minuty.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Kontynuowany jest remont Domu Ludowego w Dobieszynie, który teraz czeka kompleksowa termomodernizacja. Obecnie roboty koncentrują się przede wszystkim na zewnętrznej części budynku. Zakres inwestycji obejmuje również m.in. budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, roboty murowe, wykonanie podłoży i posadzek oraz prace wykończeniowe i modernizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Wartość zadania opiewa na 930 tysięcy złotych. Bezpieczne podróżowanie za granicę wymaga odpowiedniego przygotowania, czujności oraz znajomości procedur kryzysowych. Przed wyjazdem należy sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu. Warto też przygotować skany paszportu, wiz ubezpieczenia i biletów. Nie należy trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu i eksponować drogiej biżuterii, sprzętu elektronicznego ani dużych kwot gotówki w miejscach publicznych, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie, wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
2: Najlepiej zamawiać taksówkę przez sprawdzone aplikacje lub licencjonowane korporacje polecane przez hotel. Prezydent miasta Krosna zaprasza 15 sierpnia na krośnieński rynek, by uroczyście świętować obchody Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Program rozpocznie się o godzinie 9:00 polową mszą świętą na krośnieńskim rynku w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o niepodległość ojczyzny. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wezmą kampania honorowa strzelców podhalańskich, Miejska Górnicza Orkiestra Dęta oraz chór Trinitas. Przez cały sierpień po Tarnowie kursują złote meleksy. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10:00, 11:45, 13:30 i 14:45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o najmłodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11:15 oraz 13:15. 12 września na terenie przystanku Kwiatowa w Jaśle odbędzie się festiwal muzyki rockowej i metalowej. Jako pierwszy wystąpi zespół Malchus, po którym zagrają kolejno Iskariota oraz Monstrum. Wieczorną część koncertu otworzy grupa Debil, a tuż po niej publiczność rozgrzeją formacje TSA oraz gospodarze z zespołu Crusher. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Hunter, którego występ zaplanowano na godzinę 21:00.
1: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Taler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
8: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest poranek Trendy Start. Dzisiaj 12 dzień sierpnia, a jak sytuacja wygląda na drogach regionu, o tym podpowie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Dziś z serwisem drogowym startujemy w Gorlicach, spowolnienia na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz na ulicy Parkowej. Utrudnienia możliwe na ulicach Laskowskiego i Sienkiewicza. W Piaście szczególnie uważajmy, dojeżdżając do Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągniemy, przejeżdżając przez Rynek i Centrum Miasta oraz na ulicach Piłsudskiego, 3 Maja i Metzgera. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
3: Dzisiejszego poranka na ulicach Krosna nie ma poważniejszych utrudnień. Troszeczkę dłużej, ale to naprawdę tylko troszeczkę poczekamy na ulicy Niepodległości, ulicy Korczyńskiej przy wylocie z Lwowskiej do Światełek, no i ulica Jana Pawła, Turaszówce i Zręcińska do skrzyżowania. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Przypominam o utrudnieniach na ulicy Bohaterów od Lwowskiej do Rądka. Dam takie małe utrudnienia. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno. Jeszcze zobaczmy do Sanoka. Na razie ruch odbywa się sprawnie w tym mieście.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: No uwaga, moi drodzy, bo dzisiaj w kalendarzu wpisany jest pod datą 12 sierpnia Dzień Pracoholików. A tak z kuli wyjaśnienia, pracoholizm to z pewnością nie powód do dumy. Dlatego dzień ten nie ma na celu gloryfikowania uzależnienia od pracy, ale uświadomienia jego skutków. A jak to jest w waszym przypadku? Jesteście pracoholikami, czy też nie? Trendy start @trendyradio.pl. Temat otwarty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich Apaczy. Gdańskie ZOO ma nowych, młodych lokatorów. To koty pustynne. Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
2: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
3: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
2: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
3: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest zramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
2: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
1: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia. Zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
4: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
1: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim ZOO na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
5: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję.
1: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego ZOO, w którym można już oglądać młode kotki.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Już dziś wieczorem poznamy zdobywcę pierwszego europejskiego trofeum klubowego w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Europy zmierzą się Paris Saint-Germain i Aston Villa. Niestety na boisku zabraknie wielu gwiazd, które dostały wolne po Mistrzostwach Świata, na co skarżył się trener paryżan Luis Enrique. To surrealistyczna sytuacja. Nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10. Brazylijczycy i Portugalczycy 3 na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy. A paryżanie bronią trofeum wywalczonego rok temu po zwycięstwie nad inną angielską ekipą, Tottenhamem Hotspur. Aston Villa również ma na koncie jeden superpuchar, ale wywalczyła go ponad 40 lat temu. Polscy kibice za to liczą, że w angielskim zespole w podstawowej jedenastce wyjdzie reprezentant Polski Mati Cash. Początek spotkania w austriackim Salzburgu o 21:00. 3 godziny wcześniej za to w Katowicach w kwalifikacjach Ligi Konferencji piłkarze GKS-u spróbują odrobić stratę z pierwszego meczu z HPoEL-em Tel Awiw. Jak mówi pomocnik Kacper Łukasiak, drużyna gra lepiej w spotkaniach rewanżowych.
2: W pierwszym meczu z Żyliną może nie do końca zagraliśmy tak jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPoEL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie.
1: Przed tygodniem w węgierskim Miskolcu izraelska drużyna wygrała 2-0. Kibice tenisa za to zacierają ręce i powinni zaopatrzyć się w mocną kawę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto. Ten mecz o 1:00 w nocy polskiego czasu łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Elena Świtolina. Mecz w Kanadzie będzie okazją do rewanżu, bo w tym roku Ukrainka pokonała Igę w Indian Wells oraz Rzymie. W drugim z półfinałów Amerykanka Coco Gauff zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Środa w regionie przynosi nam bezchmurne niebo i temperatury w dzień do 24 stopni Celsjusza, porywy wiatru do 40 km na godzinę. Wczesnym rankiem wilgotność powietrza przekroczyła nam 30%. Wiatr mamy obojętny, a jeśli chodzi o ciśnienie, to na barometrach 1021 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Już po 8 na zegarze Trend Radia, więc rozkręcamy sobie kolejną godzinkę wakacyjnego poranka pełnego muzyki, informacji, no i przede wszystkim kontaktu z wami. Trendystart@trendradio.pl, radiowy messenger też działa, więc warto wykorzystywać nasze media społecznościowe. A tam również na stronie www.trendradio.pl możecie poczytać o wielu ciekawych wydarzeniach, które dzieją się w naszym regionie. Zatem Podkarpacie i Małopolska, jesteśmy z wami każdego dnia.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
6: Trendy start w Trend Radio. Poranek w wakacyjną środę. Kolejną środę tegoż miesiąca. Dzisiaj jeszcze do godziny 11 zagramy dla Was o poranku mnóstwo fajnych hitów, ale teraz na momencik zajmiemy się też i tematem, który jest tematem przewodnim w dzisiejszej rozmowie dnia. Posłuchajcie, kto dzisiaj jest gościem naszego poranka.
0: Rozmowa dnia w Trend Radio.
7: Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju ma już 150 lat. W ostatnią niedzielę odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Powstanie uzdrowiska zawdzięczamy Annie Potockiej, która odkryła źródła wód leczniczych. Mówi Małgorzata Szelika, prezes zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A.
8: 150 lat temu hrabina Anna Potocka na spacerze ze swoim synkiem odkryła źródła wód leczniczych. I stąd datuje się utworzenie Uzdrowiska Rymanów. Miało to miejsce, dokładna data, 16 sierpnia 1876 roku.
9: Jak wygląda uzdrowisko teraz? Określane jest zmianem stolicy dzieci z powodu właśnie swojej specjalizacji.
8: Tak, w uzdrowisku leczą się i rehabilitują również dzieci. Jest to podkarpacka stolica dzieci. Oprócz tego prowadzimy jeszcze działalność też komercyjną, no i leczymy także dorosłych pacjentów i kuracjuszy. A to jest bardzo piękny jubileusz. Jest to jubileusz naszej historii. Ale wiadomo, historia nie tworzy się sama. Historię tworzą ludzie, ich praca, ich zaangażowanie i takich ludzi posiadamy w uzdrowisku.
9: Obchodzimy jubileusz, czyli wspominamy historię, ale też planujemy przyszłość. Jakie są najważniejsze inwestycje, jakie kierunki rozwoju?
8: Nie wszystkie chciałabym zdradzać, ale w tej chwili remontujemy bardzo duży budynek Esculap. Oczywiście robimy to na ruchu. Następnie remontujemy też obiekt Teresa. Będziemy remontować część zimowitu a być może w niedalekiej przyszłości będzie remont budynku w centrum uzdrowiska Leliwy.
7: Rymanów Zdrój określany jest często jako perła Podkarpacia, ponieważ walory uzdrowiskowe łączy z krajobrazowymi, mówi senator Alicja Zając.
10: Tak, to jest perełka Podkarpacia, to jest miejsce przeznaczone dla dzieci, dla powrotu dzieci do zdrowia. Tutaj odzyskują siły, zdrowie, radość i uśmiech. To jest miejsce szczególne, które powstało w myślach, w czynach wielkiego rodu Potockich i za to im dziękujemy po 150 latach od tego wydarzenia. Dziękują nie tylko ci, którzy mieli możliwość przez te lata tutaj przebywać, ale także my, mieszkańcy Podkarpacia, bo jest to nasza wizytówka nie tylko w kraju, ale i na świecie.
9: Czego potrzebuje uzdrowisko w przyszłości?
10: Przede wszystkim życzliwości władz, środków finansowych i tego, żeby pozwolić im się rozwijać tak jak do tej pory. Ja bardzo dziękuję pani prezes Małgorzacie Szelidze, bo to, co stworzyła teraz w uzdrowisku i ta wizja przyszłości i to, z jaką radością dzisiaj mogliśmy świętować ten jubileusz, wszyscy jego uczestnicy i kuracjusze, to jest jej wielka zasługa. Życzę dalszego rozwoju i do zobaczenia na następnych jubileuszach w Rymanowie Zdroju.
7: Uzdrowisko jest własnością samorządu województwa podkarpackiego, który stara się o jego rozwój, mówi Karol Orzuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
11: Tak, jest to wyjątkowe miejsce na mapie Podkarpacia. Piękna przyroda, ale także walory sprzyjające odzyskaniu zdrowia, połączenie klimatu górskiego z klimatem morskim, bo Rymanów dysponuje bardzo dużymi zasobami powietrza, zasobnego wiód. Przyjeżdżają bardzo chętnie całe rodziny. Nie bez przyczyny Rymanów określany jest podkarpacką stolicą dzieci. Leczone są tu schorzenia górnych, dolnych dróg oddechowych, także u najmłodszych pacjentów. Ale bez wątpienia jest to uzdrowisko, które odpowiada najnowszym, najwyższym standardom europejskim. Jako samorząd województwa podkarpackiego konsekwentnie inwestujemy w rozwój tego uzdrowiska, zdajemy sobie z tego sprawę, jak ważną funkcję pełni ono w naszym województwie.
9: Uzdrowisko jest taką szczególną formą własności, ponieważ jest własnością samorządu.
11: Tak, jest to uzdrowisko, dla którego 100% akcjonariuszem jest samorząd województwa podkarpackiego. W 2013 roku jako piąte uzdrowisko w Polsce zostało skomunalizowane przez samorząd województwa. Pierwszymi uzdrowiskami było Kołobrzeg, Świnoujście, Busko-Zdrój oraz Ciechocinek. Rymanów był skomunalizowany jako piąta taka placówka w Polsce. Już wtedy samorząd województwa podkarpackiego widział w tym miejscu wyjątkowy potencjał. Dlatego od tego czasu, od 2013 roku, Sejmik Województwa przeznacza znaczne środki na rozwój tego województwa. Chcemy, aby równolegle mogły tutaj być realizowane inwestycje w ten obiekt, ale także, aby nie kolidowało to z bieżącą działalnością spółki, tą podstawową świadczenia usług uzdrowiskowych.
9: I właśnie tak na zakończenie, jakie najważniejsze inwestycje są potrzebne uzdrowisku?
11: Uzdrowisko jest cały czas poddawane pracom modernizacyjnym. W ubiegłym roku, w styczniu 2025 roku, Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył 23 miliony 900 tysięcy złotych, aby podnieść kapitał tego uzdrowiska. Trwają prace w Eskulapie o wartości 21 milionów, w Teresie o wartości 7 milionów. Także inwestujemy w zakład produkcji wody na terenie uzdrowiska. Jest także dofinansowana produkcja kosmetyków, które wytwarzane są ze składników ekologicznych, z wykorzystaniem wód uzdrowiskowych o wyjątkowych walorach, którymi dysponuje Rymanów Zdrój.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
12: Hej, hej! Dla miłości!

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Czerteżu koło Sanoka przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Wezwana policja ustaliła tożsamość mężczyzny. To 29-letni mieszkaniec z powiatu sanockiego. Ustalono, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. 1,8 miliarda złotych na pokrycie nadwykonań świadczeń i prawie 600 milionów złotych na realizację nadwykonań w programach lekowych i chemioterapii w Polsce. To dwie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Mowa o uruchomieniu rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 rok. To kolejna dodatkowa pula pieniędzy z budżetu państwa do planu finansowego NFZ. W 2025 roku pierwotna dotacja to 18 miliardów złotych. Przekazano łącznie 32 miliardy. W 2026 zaplanowano 26 miliardów, a przekazano 33. Na rok 2027 w tej chwili planowana dotacja to 35 miliardów, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
2: Dzięki podpisanym już zarządzeniom prezesa NFZ, Podkarpacki Oddział otrzymał dodatkowe środki w planie, które zostały przeznaczone na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit umowy w zakresach nielimitowanych za pierwszy kwartał tego roku. To kwota 114,2 miliona złotych oraz na sfinansowanie pełnego wykonania w lekach i substancjach leczniczych w programach lekowych i w chemioterapii za ten sam okres. To kwota 9,6 miliona złotych. Łącznie to niemal 124 miliony złotych.
1: W chwili obecnej są procedowane zmiany zwiększające wartości umów.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Trwają prace związane z modernizacją energetyczną świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Górnej. Modernizacja obejmuje szeroki zakres prac. Budynek przechodzi gruntowną przebudowę, w ramach której wymieniono dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. Wykonywane są również nowe posadzki, a dotychczasowy system ogrzewania zostaje zastąpiony nowoczesnym rozwiązaniem opartym na pompie ciepła typu powietrze-powietrze o łącznej mocy 21 kW. Instalacja będzie zapewniać zarówno ogrzewanie budynku w okresie zimowym, jak i jego chłodzenie latem. Na budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wraz z magazynem energii o pojemności również 10 kW. Wartość całej inwestycji przekracza 1 000 000 zł. Powiat Dębicki pozyskał 120 tysięcy złotych w ramach programu Razem Bezpieczniej na realizację projektu związanego ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Jana Pawła II w Dębicy. Inwestycja obejmuje modernizację trzech przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowań z ulicą Piłsudskiego i ulicą Słoneczną. Zaplanowano m.in. wykonanie dedykowanego oświetlenia LED, montaż aktywnych znaków oznakowania poziomego na czerwonym tle, płyt integracyjnych, poręczy drogowych oraz remont stref oczekiwania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 grudnia. Projekt uzupełniają działania edukacyjne dla około 600 uczniów oraz 30 seniorów prowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dębicy i instruktorami nauki jazdy. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu z książką Sięgaj Gwiazd. Projekt obejmuje działania literacko-edukacyjne inspirowane postacią Mikołaja Kopernika i skierowany jest do odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym naciskiem na integrację międzypokoleniową, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Jednym z najbardziej niezwykłych punktów programu będzie astronomiczna noc w chwili numer 2, wieczór, podczas którego biblioteka całkowicie zmieni swoje oblicze. Między regałami pojawią się gwiazdozbiory, kosmiczne zagadki i niezwykłe opowieści. Najmłodsi odwiedzą strefę małych astronautów, gdzie tworzyć będą świecące w ciemności gwiazdozbiory, wysłuchają kosmicznych bajek i zajrzą do mini planetarium. W strefie odkrywców całe rodziny wezmą udział w grze terenowej prowadzącej przez biblioteczne regały, rozwiązując zagadki ukryte w książkach. Z kolei w strefie młodych badaczy uczestnicy zbudują modele planet i sprawdzą swoją wiedzę w quizach oraz logicznych wyzwaniach inspirowanych m.in. teoriami Kopernika. Dorosłych i seniorów czeka wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łopuszańskim, autorem książki Kopernik, nowe oblicze geniusza.
1: Wydarzenia będą odbywać się w nowo otwartej filii numer 2 przy ulicy Kopernika 8.
0: Reklama.
5: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: cały czas na antenie Trend Radia Poranek Trendy Start, w którym też zerkamy na ulice większych miast regionu. Dzisiaj po raz kolejny Michał Sienicki ma dla kierowców informacje drogowe. Warto ich wysłuchać.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Zwolnimy troszkę, dojeżdżając do ronda Beksińskiego, a także na ulicach Mickiewicza, Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej i Rymanowskiej. W Krośnie noga z gazu na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, troszkę wolniej na Legionów, Rzeszowskiej. Uważajmy bardziej na Tysiąclecia, Pużaka i Bohaterów Westerplatte. W Jaśle nieco wolniej jedziemy ulicami 17 stycznia, Lwowską, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Piłsudskiego i ulicą 3 Maja. W Gorlicach utrudnienia na ulicach Laskowskiego, Sienkiewicza, wolniej ulicami Parkową, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Środowy poranek z Trend Radiem. Niezależnie od tego, czy pijecie kawę w biurze, składacie meble w domu, kręcicie kilometry na trasie, czy po prostu powoli wybudzacie się ze snu, pamiętajcie, że dzisiejszy dzień należy do was i do kosmosu. O czym mowa? No, jeśli nie jesteście jeszcze w temacie, to z pewnością słuchając dzisiejszego poranka dowiecie się nieco więcej, zwłaszcza po godzinie 10. No ale póki co zbliża się 9. Najświeższe wiadomości Trend Radia z kraju i ze świata niebawem, a wcześniej mam jeszcze dla was super hit Narcotic Trust i I Like It.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę. Marcin Krzamiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
2: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
1: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej dwa tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią myllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
1: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza. Czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz. Teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 0,001 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
2: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
1: Pojedynki Polki i Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Niemniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie piąty w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
3: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoką lokatę.
1: Piąte miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali. Polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok oraz Barbara Leśniewska zajęła 8 miejsce w pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. Zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Watercube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie Pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w 2 meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Beer Sheva z Izraela.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Środa, 12 dzień sierpnia, a dzisiaj od samego ranka w zasadzie w większości regionu zero chmur na niebie i w najbliższym czasie spodziewajmy się wzrostu temperatur do 24 stopni Celsjusza. Wiometr obojętny, jeśli chodzi o opady, takich nam dzisiaj synoptycy na mapach regionu nie zaznaczają. No, jeśli chodzi o tematy pogodowe, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Żelat 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
3: Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Minęła dziewiąta, to cały czas program Trendy Start. Dzisiaj środa, więc połowa tygodnia i powoli, no właśnie, można zastanawiać się, co tu robić w weekend. Zwłaszcza jeżeli o wakacyjnym urlopie zapomnieliśmy, bo przecież no, zbliża się połowa sierpnia, więc no i wakacje będą nam się kurczyć i to w błyskawicznym tempie. Natomiast jeśli chodzi o poranne przeglądy prasy, u nas bez względu na to, czy wakacje, czy też nie. Przegląd prasy w poranku musi być. Już za kilka chwil spotkanie z Magdaleną Machowską.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w środę. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Dzień ten organizowany co roku ma na celu aktywizację młodych, aby działali na rzecz lokalnych środowisk. W tym dniu rządzący skupiają się na wymyślaniu programów polepszających sytuację młodzieży w danym kraju. No to teraz gramy dla młodzieży tej młodszej i starszej Lonely Days i Safri Duo, a za chwilkę pierwsza część przeglądu prasy.

0: gra Trend Radio. Reklama.
1: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
3: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczniemy od kartkowania Gazety Krakowskiej i pierwszy temat. Jeszcze niedawno o Żegiestowie mówiło się uzdrowisko Widmo. Jako miejsce kojarzone z wypoczynkiem pozostawało jedynie w pamięci dawnych kuracjuszy i turystów. Wszystko wskazuje na to, że małopolskie uzdrowisko zyskuje nowe życie. Realizowane tam inwestycje oraz wzrost ruchu turystycznego sprzyjają. Jedną z nich jest budowa promenady. Prace trwają, a efekty są już imponujące. W to zadanie Muszyna zainwestowała ponad 6 milionów złotych. I kolejny temat w gazecie. W bloku komunalnym przy ulicy Spytki z Melsztyna zagnieściły się pluskwy. Mieszkańcy domagają się od administracji, czyli Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie, zdecydowanych działań, aby wyeliminować uciążliwe insekty. I kartkujemy dalej. Kolejny temat. Na obwodnicy Oświęcimia trwa zabezpieczenie i przenoszenie podniemieckich schronów z czasów II wojny światowej, które znajdowały się na pasie przebiegu przyszłej trasy. Trafią one w inne miejsce. O szczegółach więcej poczytacie w Gazecie Krakowskiej. I kolejny tam też temat. Sprawa kolonii zorganizowanej w internacie zespołu szkół nr 1 w Gorlicach wywołała spore poruszenie wśród rodziców. Wszystko zaczęło się od wpisu jednej z matek, która opisała w mediach społecznościowych niepokojące relacje swojej córki i innych uczestników wypoczynku. O co chodzi, to więcej o tym w gazecie poczytacie. I tą część przeglądu prasy zakończymy. Na kolejną zapraszam za chwilkę.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: W przerwie między prasą lokalną zerknijmy na drogi naszego regionu i posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Dzisiejszy poranek na drogach Podkarpacia mija w miarę spokojnie. Nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń. Doszło natomiast do kilku kolizji. Między innymi po godzinie 6.30 w miejscowości Brzuza Królewska na drodze wojewódzkiej numer 875 doszło do kolizji samochodu ciężarowego z jeleniem. Około godziny 7 w Rzeszowie na ulicy Lwowskiej zderzyły się Nissan i Citroen. Natomiast około godziny 7.20 tarnobrzescy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji Seata z Sarną. W tych zdarzeniach nie ucierpiała żadna osoba.
1: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Dziak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne podrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę, zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny, zadaszony taras. Powiat sanocki otrzymał 184 tysiące złotych na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla inwestycji w Dębnej. To kolejny krok w kierunku realizacji inwestycji związanej ze stabilizacją osuwiska przy drodze powiatowej Sanok-Dobra. Pozyskane środki pokryją część kosztów opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Otrzymane środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Gmina Komańcza pozyskała środki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Środki zostaną przeznaczone na remont parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Onufrego w Wisłoku Wielkim, remont parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Józefa w Komańczy oraz remont parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Turzańsku. Całość inwestycji opiewa na ponad 100 tysięcy złotych. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza mieszkańców i przyjezdnych do odkrywania nowej atrakcji w mieście. Krosno zyskało 3 nowe, wyjątkowe elementy, które na stałe wpiszą się w jego krajobraz. Mozaiki nawiązujące do historii i dziedzictwa miasta. To po cyklu warsztatów ostatni z etapów inicjatywy Mozaika Artystyczna w Przestrzeni Miejskiej, przygotowanej przez artystkę Paulinę Garbiec w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa. Pierwsza z mozaiki, lampa naftowa, została wyeksponowana na elewacji Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Druga realizacja, szklana ryba, znalazła swoje miejsce na budynku należącym do kompleksu miejskich basenów. Trzecia mozaika została zamieszczona na budynku lotniska Krosno, przedstawia balon. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie organizuje warsztaty teatralne dla dojrzałej młodzieży, której niestraszna jest praca nad tekstami klasycznymi. Warsztaty już się rozpoczęły i potrwają do piątku 21 sierpnia. Zajęcia odbywają się w klubie Gwiazda przy ulicy Kopernika 7. Przez 2 tygodnie młodzi aktorzy będą szlifować nie tylko mowę, ale także ruch sceniczny. Uwieńczeniem ich pracy będzie zaplanowany na ostatni dzień pokaz. W trakcie warsztatów młodzież będzie mieć wyjątkową okazję zarówno do poznania tajników aktorstwa, jak i do wykonywania własnych strojów pod okiem Violetty Wilk, która poprowadzi zajęcia stworzenia kreatywnego wizerunku scenicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na facebookowych i instagramowych profilach Teatru Tuptusie.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić m.in. o inwestycjach drogowych. To za chwilkę, teraz gramy.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: I rozpoczynamy drugą część przeglądu prasy. Gazeta Codzienna Nowiny przede mną. Pierwszy temat: 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek drogi krajowej przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. I kolejny temat. W województwie podkarpackim trwa odstrzał dzików zagrożonych afrykańskim pomorem świń. Odstrzelono już 2609 sztuk. Pod koniec lipca z lasów w okolicach Chyżnego służby leśne wywiozły do utylizacji 11 sztuk padłych dzików. Służby weterynaryjne stwierdziły u nich choroby afrykańskiego pomoru świń. Jest to jedno z ognisk tej choroby w powiecie rzeszowskim. I kolejny temat w gazecie. W okresie upałów i suszy hydrologicznej wodociągi w południowym pasie Podkarpacia słabiej zasilają odbiorców wodę. Wiele gmin apeluje do mieszkańców o niepodlewanie trawników, nie mycie aut i nie napełnianie basenów. I jeszcze jeden temat w gazecie. W Krępnej w Osieku Jasielskim uruchomiono wypożyczalnie rowerów elektrycznych. Jednoślady zostały zakupione w ramach programu Elektromobilne Pogranicze Polska-Słowacja. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Unii Europejskiej i ten temat dzisiaj jest tematem ostatnim w przeglądzie prasy. Za to spotkanie dzisiejsze bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę.

poranne podkarpackiej małopolskie gazety przeglądnięte. Najciekawsze artykuły zostały przytoczone przez naszą radiową koleżankę, a zegar zbliża się tym razem do godziny 10. Jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w kraju i na świecie, bądźcie z nami za kilka minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw, powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej i prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję, zmienił samoloty. Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działanie ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
2: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
1: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kurasjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
3: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu. Nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
1: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy między 19.10 a 19.20.
4: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj prawie bezchmurne niebo. Słupki rtęci wskazują w okolicach 22 stopni Celsjusza, ale jeszcze odrobinę podniosą się i do 25 stopni. Dzisiaj zobaczymy w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie na termometrach za oknami. Biometr jest obojętny, ciśnienie 1021 hektopaskali, porywy wiatru do 40 km na godzinę, a powieje nam z północnego wschodu.
5: Reklama.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Minęła już godzina 10, słuchacie programu Trendy Start i będziecie mieli okazję słuchać go jeszcze przez niespełna godzinkę, bo przecież muzyczny poranek od poniedziałku do piątku zawsze do godziny 11. Środa minie, tydzień zginie, a my dalej walczymy z tym środowym porankiem. Jedni w pracy, inni na urlopach. A gdzie wy spędzacie ten środowy czas? Dajcie sygnał na radiowym messengerze. Wszystko zdarzyć się może.

0: To jest Środowy Ranek razem z Trend Radiem. Jesteśmy z wami na 101.9.95.2 FM. No proszę bardzo, moi drodzy, również i dzisiaj sięgam sobie po kolejny z wielkich hitów. W Trendy Hicie Dnia właśnie wakacyjne wspomnienia, ciąg dalszy, Solid Bass i utwór I Like It.
1: To jest Trendy Hit Dnia.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Środa, 12 dzień sierpnia, Anno Domini 2026 roku. No, myślę, że ta data przejdzie bezapelacyjnie do historii jako absolutna kumulacja niebiańskich atrakcji. To właśnie dzisiaj czeka nas podwójne widowisko, którego po prostu nie wolno przegapić. Po pierwsze, późnym popołudniem nad Polską przejdzie głębokie zaćmienie słońca. Kiedy słońce zacznie schodzić coraz niżej, księżyc zasłoni jego przeważającą część, dając niesamowity klimat. A to dopiero przystawka, moi drodzy, bo gdy tylko zgasną ostatnie promienie, zaczyna się coroczny spektakl w wersji deluxe, czyli apogeum nocy Perseidów. Zadbajcie o bezpieczne okulary do oglądania słońca na popołudnie, a na wieczór przygotujcie koc i długą listę życzeń, bo niebo zasypie nas spadającymi gwiazdami. No i nie zapominajcie też włączyć trend radia, bo wieczorem też gramy fajną muzę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rusza przebudowa drogi powiatowej relacji Jaszczew-Wojaszówka, polegająca na budowie utwardzonego pobocza w miejscowości Bajdy. Zakres robót jest szeroki i obejmuje wykonanie robót ziemnych, poszerzenie jezdni, budowę utwardzonego pobocza po lewej stronie drogi, wykonanie biało-czerwonego przejścia dla pieszych, wymianę barier drogowych oraz utwardzenie zjazdów do posesji, malowanie linii krawędziowych. Prace potrwają do października. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wartość zadania wynosi około 1,1 miliona złotych. W trasę wyruszył darmowy autobus po ulicy Wałowej w Tarnowie. Będzie kursował przez 2 miesiące. Od poniedziałku do niedzieli po centrum miasta. Linia będzie oznaczana numerem 55. W sumie przewidziano codziennie 20 kursów, a dokładny harmonogram odjazdów można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Komunikacji. Darmowy czerwony autobus nawiązujący kolorystycznie do tramwaju na ulicy Krakowskiej będzie rozpoczynał swój kurs na pętli przy ulicy Pułaskiego, a potem pojedzie ulicą Krakowską w górę aż do ulicy Wałowej. Następnie przejedzie całą Wałową do ulicy Lwowskiej, gdzie skręci w lewo i skieruje się do ronda. Dalej zawróci ulicą Starodąbrowską, Kołłątaja, Bernardyńską, po czym skręci w prawo obok siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji, ulicę Szeroką, by ponownie wjechać na ulicę Wałową. Z niej autobus pokieruje się w dół ulicą Targową, następnie ulicą Najświętszej Marii Panny, skręci w ulicę Narutowicza i dojedzie ponownie do ronda przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd pojedzie już prosto na pętlę przy ulicy Pułaskiego. Burmistrz miasta Sanoka, dowódca 203 Batalionu Obrony Pogranicza oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku zapraszają mieszkańców Sanoka i regionu do wzięcia udziału w oficjalnych obchodach Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia i rozpocznie je msza święta o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Po zakończeniu mszy świętej zaplanowano złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej. Instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz wszystkie osoby planujące złożenie wieńców lub wiązanek kwiatów podczas uroczystości proszone są o wcześniejsze zgłoszenie udziału delegacji. Termin zgłoszeń mija w czwartek.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia.

wakacyjny czas, a więc moi drodzy, skoro już była mowa o nocy spadających gwiazd, jeśli macie okazję uciec z centrum Jasła, Krosna czy Rzeszowa w stronę Bieszczadzkich, Połonin lub Beskidu Niskiego, zróbcie to koniecznie. Będziecie mieć widok na dzisiejsze zaćmienie słońca i nocne Perseidy z najciemniejszego i najbardziej niesamowitego punktu na mapie Polski.

Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.

Czekając na wieczorny festiwal spadających gwiazd, przeszliśmy przez ten radiowy poranek w mgnieniu oka, więc jeszcze Solo i Clean Bandit, a także Demi Lovato, a później wiadomości te najbliższe z kraju i ze świata.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy, możemy się do niego przygotować.
1: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
3: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
4: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
3: Mówi Anita Włodarczyk.
4: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
3: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze. Na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
5: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się powiedz poniżej 45 sekund.
3: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
1: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
6: Jeśli chodzi o informacje pogodowe na dalszą część dnia, środa 12 sierpnia przynosi nam bezchmurne niebo w większości regionu, a na termometrach zobaczymy do 25 stopni Celsjusza. Biometr jest obojętny, ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatr północno-wschodni w porywach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o program Trendy Start, to tyle na dzisiaj. Łukasz Lichtal, dziękuję za obecność przy radioodbiornikach i zostawiam Was z Anią i Marcinem. To oni już niebawem zajmą się playlistą, która nawiązywać będzie do legendarnych przebojów. Zresztą, co tu wiele gadać? Oni więcej Wam zdradzą.
7: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Szukasz idealnego planu na gorący, sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliźnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
12: Reklam.

0: 90.
1: Dla was.
2: No i środa.
3: Środa, moi drodzy.
4: Środa, środa.
3: Ale co, wiecie co? W środę jest fajne to, że po prostu myślimy już o tym, co robić na weekendzie, nie? Jakieś
2: no
3: postanowienia
2: pewnie
3: się pojawiają.
4: Oj, bardzo, bardzo dużo.
3: Czemu o tym mówię? Dlatego, że Urszula i, no właśnie, Ewka wybierają się na długą podróż na weekendzie rowerową. Pozdrawiamy was, dziewczyny, bardzo gorąco.
4: Ale bym się dziewuchy z wami wybrała.
3: Tylko jedna jest sytuacja taka, że jedna koleżanka jest bardzo wysportowana, bo ona jeździ już od wielu lat, a druga jest kompletny nowicjusz. I teraz, jakie macie dla nas propozycje? Mamy propozycję taką. Ta mniej, że tak powiem...
4: wysportowana.
3: Tak, osoba. Niech sobie weźmie rower elektroniczny.
4: Marcin, ty wiesz, ile kosztuje rower elektroniczny?
3: Pożyczyć można na przykład.
4: No
3: i
4: no
3: co?
4: Pewnie. No pożyczmy sobie i tak na dzień wyjdzie tysiak.
3: Tak. No, ty ostatnio pożyczyłaś na basenie kółeczko. I co?
2: Ja mam swoje.
3: Po co ci to kółko
2: ja
3: było?
2: Poza tym pływam w rękawkach, Marcin.
3: Właśnie słyszałem. No. Dzień dobry, witajcie. Czy jesteście na basenie, czy na rowerowej ścieżce, czy w pracy, czy w domu? A właśnie, pozdrawiamy też panią Olę, która teraz gotuje przepyszny obiad. Oczywiście słuchając Trendy Radia. Dziękujemy pani serdecznie za te miłe słowa,
4: ja
3: za te pozdrowienia.
4: Ja też bym zjadła schabowego dzisiaj. Młode ziemniaczki, kapusta.
3: Ona robi devolaya. Też napisała.
4: A z jakiego mięsa jest devolay, Marcin?
3: Jak to z jakiego? Kurczak może być.
4: No chicken.
3: No chicken, no widzisz?
4: No. Marcin.
3: Robi się to bie.
4: Nie uwierzę w to nigdy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Kasia Lezing, Wielki Błękit.
2: Słuchajcie, wracamy teraz do takich znakomitych przebojów euro power dance'owych bardziej. No, muzyka pewnie polska teraz odgrywa bardzo ważną rolę u nas w 90 na godzinę. To za sprawą oczywiście waszych SMS-ów i waszych informacji, które pojawiają się. Moi drodzy, polska piosenkarka występująca również jako Kasia Lezing, nie? No.
1: Kate też mówili.
2: Tak, początkowo związana z takim wyjątkowym zespołem, tak, warszawskim zespołem Top One.
1: Jednak w chórkach, ale później, wiesz, stwierdziła, że zobaczyła robi solową karierę, wyszło jej to na dobre.
2: No oczywiście, to znana bardzo osobistość power dance'u na antenie Trendy Radia. Oczywiście również takie hity grają.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Reklama.
0: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
3: Sasz. Ekwador.
4: Tak wam się spodobał na weekendzie ten Ekwador, że po prostu jesteśmy mega zaszczyceni i zadowoleni z tego wyjątkowego faktu, więc ten DJ, tak, niemiecki, który w wielu projektach uczestniczył, wiele projektów też współtworzył, nie? No, Color of the Wall, The Land, innych też oczywiście hitów było naprawdę bardzo dużo. No i szczerze powiem, że jest taką osobliwością dyskotek, niepodważalnym też guru, jeśli chodzi o właśnie muzykę elektroniczną i jeśli chodzi o muzykę taneczną, bo przecież Ekwador porywa dalej do tańca wszystkich.
3: Ale nie, się coś nagadałeś. Nie, Marcin, bo to już straciłam wątek po 2 minutach.
4: Ekwador i Sasz gramy.
5: Dami tu mano! Y venga conmigo.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Captain Hollywood Project, more and more. No pewnie, że chcemy więcej.
2: Chcemy więcej wakacji. Słuchajcie, co na tych wakacjach można robić? Można w góry wyjechać, można być też nad różnego rodzaju...
1: Nad wodę, na kajaki, które są teraz bardzo popularne.
2: Ale wiesz, co jest popularne jeszcze teraz? Nie wiem, jak na przykład dzieci mają jakąś tam uroczystość w domu, to się dmuchańce po prostu zamawia. Gdzieś takie firmy
1: widziałam.
2: Właśnie, pozdrawiamy te osoby bardzo gorąco. A wracając właśnie w sobotę,
1: fajnie,
2: widziałam mnóstwo takiej sytuacji.
1: Dzieciaki mają spokój i rodzice też.
2: A, tak?
1: No skupią się na sobie.
2: No, wiem, ale to... No, w sumie.
1: No tak, same plusy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Venga Boys.
2: Venga Boysi. Like no, co wam więcej trzeba? We are the party. Czy na wakacjach, czy w zimie, czy w lecie, czy na wiosnę, czy w jesieni, zawsze ten numer odpowiada chyba zdecydowanie wszystkim, jak też lata 90. Słuchajcie, to był rok 97. No i oczywiście zespół sprzedał w sumie około 25 milionów egzemplarzy swoich singli i albumów na całym świecie.
1: No, all the world. Nie lat wyczyn.
2: Tak, i dlatego gramy go teraz. Venga Boys i we are going to...
1: We like to party.
2: Widzisz, no.
1: Ty, cwaniaczku.
2: No.

0: Seks informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 8 sierpnia do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zgłosił się około 45-letni mieszkaniec Tarnowa, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna stracił 70 tysięcy złotych po tym, jak zaufał osobie podającej się za policjanta. Mówi aspirant Kamil Wucik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Podczas tej rozmowy mężczyzna zasugerował, że te pieniądze musi z konta brać i kierować na konto, które nie poszły, policjant mu wskaże. Więc pokrzywdzony udał się do banku, wyciągnął 70 tysięcy złotych, które następnie w paru częściach wpłacił na numer BLIK, a następnie udał się do banku, gdzie wpłacił kolejną część na wskazane konto. Mężczyzna, tutaj fałszywiant, jeszcze kilkukrotnie zadzwonił do pokrzywdzonego, upomniając się, czy wszystkie pieniądze zostały spłacone i z uwag przyzna kazał nie dzwonić na policję w celu weryfikacji jego tożsamości. Następnie mężczyzna pokrzywdzony zorientował się, że padł ofiarą oszusta i udał się do Komendy Miejskiej Policji celem złożenia zawiadomienia.
1: Jeżeli rozmówca przedstawia się jako policjant, pracownik urzędu, banku lub innej instytucji i informuje o zagrożonych oszczędnościach, należy zakończyć rozmowę. Następnie, korzystając z samodzielnie wybranego numeru telefonu, skontaktować się z właściwą instytucją lub policją i zweryfikować przekazane informacje. Ta pływalnia przy ulicy Wojska Polskiego w Kroszynie przejdzie gruntowną modernizację po tym, jak w marcu obiekt stał częściowo zniszczony przez pożar. Od momentu zdarzenia basen pozostaje włączony z użytku, a przetarg mający wyłonić wykonawcę prac naprawczych prowadzi Śnieński Zespół Krych Pływalni. Inwestycja obejmuje kompleksowe usunięcie skutków ognia oraz odtworzenie zniszczonych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku. Odbudowa obiektu będzie wymagała szeroko zakrojonych działań budowlanych oraz instalacyjnych, m.in. naprawa dachu, odnowienie elewacji, remont wewnętrznych, wymiana posadzek, sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych, całkowite odtworzenie i czyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz sieci telecznej. Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne mają zakończyć w listopadzie.
3: Słysz, tak brzmi Twój region.
1: 13 będzie się drugi w tym roku jasielski spacer z zabytkowym autosanem H935. Przejażdżka Mekolem śladami jasielskich murali będzie dla miłośników historii Jasła i postaci związanej z miastem godną uwagi atrakcją. Na trasie znalazły się mury o współczesna forma upamiętniania historii miasta, ważnych wydarzeń oraz postaci związanych z dziejami Polski i regionu. Czwartkowe popołudnie o tym, w jaki sposób sztuka uliczna stała się nośnikiem pamięci historycznej i elementem krzyżującym tożsamość lokalnej społeczności. W rolę przewodnika wcieli się pracownik Muzeum Regionalnego w Jaśle. Istotnym punktem trasy są również murale nawiązujące do dziejów Jasła i jego mieszkańców, które można oglądać na Placu Inwalidów Wojennych. Wszystkie przystanki na trasie łączy wykonanie murali jako współczesnych pomników pamięci, które nie tylko upiększają przestrzeń publiczną, ale również przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnym dziedzictwie. Spacer rozpocznie się o godzinie 16.30. Przejdzie go krótka lekcja w sali audytorskiej Genera Nauki Gen w Jaśle. Cena na wydarzenie rozpoczną się 5 sierpnia. Obowiązuje limit list.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud.

0: kostki kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Supercena na pelet oraz polski węgiel i ekogrosze. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
5: Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. No tym tak. razem przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Był rok 93.
6: Schowałaś kiedyś kluczy i robiłaś z tego sekret?
5: Nie, a ty?
6: Nigdy.
5: A po co?
6: No jak był... No przecież ta szkatułka twoja została otwarta, to myślisz, że kto znalazł klucz?
5: Pewnie ty.
6: Nie, twoja siostra opowiadała mi, jak to było. Jejka, jaka byłaś zdenerwowana, że przeczyta twój pamiętnik.
5: Marcin.
6: A tam było napisane takich bzdur tyle, że po prostu jak dzisiaj to czytasz, to się czerwieni.
5: Bzdura numer jeden. No. Ach, w 2001 roku spotkałam Marcina Mikosia i do dzisiaj zawraca mi głowę.
6: To nie to.
5: To nie to?
6: Nie to.
5: Myślałam, że o tym wiesz, Marcin, zagadałam się.
6: To było najbardziej głupie, ale jeszcze inne były.
5: A no były.

0: Były. No,
1: na przykład księżniczka, jak to było, księżniczka księżycowa, jakiś pyłek, coś tam.
0: Ja
1: muszę pozyskać
0: fanką.
1: Ten pyłek. Jaki pyłek? Co za pyłek?
0: Oglądałeś Marcinką Bajkę? Czarodziejka z księżyca.
1: No właśnie.
0: Księżniczka z księżyca.
1: Jaki pyłek? Co za pyłek?
0: Marcin, to był brokat.
1: Brokat.
0: Ale mówiło się dalej na ten tak... magiczny pyłek.
1: O, ludzie.
0: No tak było.
1: Wiem, że nie pisałem pamiętników. Wiem, że nie miałem żadnych szkatułek. No i z tego powodu jestem dumny.
0: Bo jesteś facetem. Bo bardziej babskie, Marcin.
1: W sumie.

0: Family Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: 24/7, take me away.
2: Tak, holenderska grupa. Tak, moi drodzy.
1: Pięknie.
2: Amsterdam, no podobno Holandii tam, że tak powiem, ostatnio podbijałaś do Holandii, nie? No i podbiłaś w końcu, czy nie?
1: Nie podbiłam.
2: Dlaczego nie podbiłaś?
1: Kurde.
2: Bo zanim pojechałaś na swoje zaproszenie, tu się pokłóciłaś z tą koleżanką. Ludzie... No to są właśnie młodzieńcze, słuchajcie.
1: Marcin, ja nie mam tak, że się kłócę z wszystkimi dookoła jak ty.
2: No ale jak się pokłóciłaś? No było zaproszenie, już był bilet. I co, na końcu co?
1: Powiedziała mi, że cię nie lubi i stwierdziłam, to jak nie lubisz Marcina, to ja nie
2: jadę. To nie o to chodziło, tylko to po prostu jak zawsze robiła się dobrą ciocią albo dobrą mamą i uczyła się jak żyć. Ludzie tego nie potrafią zrozumieć, albo tego nawet nie lubią.
1: Masz rację.
2: Zastanów się nad tym.
1: Tak myślisz?
2: Oczywiście. A, już dwie koleżanki zradziłaś przez to. Jedną i drugą, nie?
1: No pewnie, no, ja tylko chodzę i ranię.
2: Mówisz o prawdę. Nie wiesz o nich całej prawdy. Ty widzisz tylko, albo wiesz nawet, albo kodujesz tylko pół prawdy.
1: Marcin, czy ty jesteś jakimś, nie wiem, pedagogiem?
2: Czasami.
1: No widzę właśnie, chłopie.

0: TLC.
1: Waterfalls.
0: Tak. Kiedy powstali? W 91.
1: Tak, gdzie? Wodospady. Gdzie byłeś ostatnio? Na wodospadach.
0: A właśnie, słuchajcie, byłem na, w okolicach Alicante.
1: Widziałeś wodospad?
0: Nie, bo wesel.
1: O nie, no, to przykre.
0: To sierpień.
1: No tak, no tak.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy radio.
1: Abba.
2: Mamma mia.
1: Co ty mówisz?
2: Mamma mia.
1: Co ty opowiadasz?
2: Naprawdę?
1: Uważnie?
2: No, to tak.
1: Daj się do roboty.
2: Pójdziemy na pizzę.
1: Mańka, bo co ci nie powiem, to tylko mamma mia. O co chodzi w ogóle? Ty w ogóle chyba powinnaś sobie zrobić przerwę i pójść na jakieś ferie.
2: No.
1: Wakacje.
2: Pójdę.
1: Nic, bo naprawdę już nie można wytrzymać. Tak, to jedną nogą jesteś w ogóle gdzie indziej.
2: Tutaj no
1: jesteś
2: tak, jakby Marcin, tylko jedną i tak czas. Tylko.
1: Ale taką niepewną nogą, wiesz? Tak, no. Tak cały czas się odrywa od myślę, jesteś jeszcze, oczywiście nie ma.
2: Marcin.
1: Ale jeszcze powoli jest.
2: No jest. A ty jak tam po?
1: Gdzie?
2: Znakomicie.
1: Znakomicie.
2: No.

0: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. Bye. Jutro czwartek i jutro będziemy podsumowywać chyba tydzień, nie?
1: No tak, tak, tak trzeba.
0: Tak, dlaczego?
1: To może w piątek lepiej.
0: Tak, słuchajcie, my to teraz tak robimy, że patrzymy, jakie SMS-y, jakie informacje do nas docierają i później w piątek podsumowujemy, które były najbardziej wyjątkowe.
1: No pewnie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
2: Dobrym wyjściem są folie Badera.
3: I coś takiego można dostać w Polsce?
2: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
1: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły tysiące turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
1: Odra na razie nie jest zagrożona.
4: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
1: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
5: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
6: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
7: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
1: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 24 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy no nie tak ciepło, bo tylko 9. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No z tego co widzę, to też ta 9 w nocy. No nie podoba mi się to, że idzie ku jesieni. Oj, nie, nie. Piątulo za to słoneczny, 28 stopni, pełne słońce. W nocy też nie za ciepło, bo 10.
1: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Czekaliśmy na to 27 lat.
8: 27 lat, moi drodzy, zaćmienie słońca, no częściowe co prawda, rozpocznie się w Polsce tuż przed zachodem słońca między godziną 19.10 a 19.20 w zależności od regionu. No, moi drodzy, pamiętajcie, żeby też dbać o swoje bezpieczeństwo, czyli nie patrzymy na słońce gołym okiem, ani przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne. No, grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Należy używać wyłącznie specjalnych, certyfikowanych okularów z filtrem słonecznym lub no, korzystać z metod projekcyjnych, czyli rzutowania obrazu słońca na przykład na białą kartkę. No i moi drodzy, kilka godzin po zaćmieniu. Dzisiaj w nocy czeka nas dodatkowo maksimum roju Perseidów, także no będzie pięknie, także super środa nam się szykuje. I z tego co widzę zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, no lepiej być czujnym tak koło godziny już 19.10, raz jeszcze powtórzę. Dobra, zapraszam na program 7148 trendy. I to co macie do przekazania, zapraszam.

Piotr Rubik, niech mówią, że to on dedykuje dla mojej Asi w naszą rocznicę z podziękowaniem za tyle szczęśliwych lat od Pawła. Ale jesteście słodcy, ja wam życzę jeszcze więcej wspólnych, cudownych chwil razem. No i mam nadzieję, że jakieś randewu się szykuje. Plus, no moi drodzy, bardzo ciekawe zjawisko, jak już wcześniej wam wspomniałam, odnośnie zaćmienia słońca. Także to chyba jeszcze jakiś znak, co? Romantiko.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
3: Dla Roberta, który już pędzi na wolne i już wyłączył telefon, żeby mu szef nie odwołał sami. Zakręć mnie. Robercie, no i to jest chyba dobre rozwiązanie. Trzymaj się tam i życzę super urlopu. Pisz, gdzie tam pędzisz, ale fajnie, bo widzę, że koledzy wspierają.

Gratulacje dla Natalii za zdanie ciężkiego egzaminu. Mandacik, no proszę, Nati, gratulacje w tym razie od całej redakcji Trendy Radia. No i jestem ciekawa, co to był za egzamin. Pochwal się, chwal.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Pozdrawiam kolegów dawnych lat, Tomka, Jacka i Adrian. Lubię wracać, pozdrawiam i życzę najlepszego i do następnego spotkania od Leszka. W takim razie, panowie, też was gorąco pozdrawiam. No i super, że zobaczyliście się w Gnienie. Po tak długim czasie, no to też mieliście do obgadania. No, fajny raz się też. Chociaż wiadomo, im człowiek starszy, tym go czasu jest znacznie mniej. No tak jest.

0: Adres informacyjny w radio. Trendy Radio. Region.
1: Policja w Gorlicach wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się nad osobami zależnymi podczas kolonii w internacie zespołu szkół nr 1. Jak rodzice zgłosili stosowanie przemocy werbalnej i fatalne warunki bytowe. Ponownie interwencji rodziców i zabezpieczeniu nagrań bych zmieniał kierownika turnusu. O szczegółach mówi Grzegorz Szczepanek z Komendantowej Policji w Gorlicach.
2: Na podstawie zawiadomień, które złożyły mamy dzieci wypoczywających na kolonii w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach wszczęła dochodzenie pod kątem artykułu 207 kodeksu karnego. To przestępstwo polega na znęcaniu nad osobą, w tym przypadku pozostającą w stosunku zależności od sprawcy, czyli osoby, które miały sprawować pieczę. Mamy dotychczas trzy osoby, trzymamy, że dzieci przebywają na kolonii, jak również powiadomiono kuratorium, które jeszcze w piątek przeprowadziło kontrolę na tej kolonii. Kolonia na dzień kontroli nie została zamknięta, odbyła się normalnie do czasu, którym była planowana.
1: Sprawę objęto nadzorem instytucjonalnym.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Prokuratura Rejonowa w Jaśle nadzoruje dochodzenie w sprawie serii oszustw internetowych, które prowadzi lokalna Komenda Powiatowa Policji. Sprawa dotyczy 20-letniego mieszkańca Suwałk. Mężczyzna za pośrednictwem portalu oferował do sprzedaży fikcyjne towary, m.in. telefony komórkowe, konsole do gier oraz rower. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w czerwcu 2026 roku wprowadził w błąd wielu klientów z całej Polski. Dzięki wspólnej akcji jasielskich policjantów i funkcjonariuszy Rzeszowskiego Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podejrzany został zatrzymany na terenie Suwałk. Po przewiezieniu do Jasła usłyszał zarzuty. Wobec 20-latka na wniosek asesora prokuratora Sąd Rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ze względu na rozwojowy charakter śledztwa szczegółowe informacje nie są obecnie udzielane. 16 sierpnia w Skansenie w Szymbarku odbędzie się pogórzańskie targowisko staroci. Na uczestników wydarzenia czekać będą wystawcy oraz pasjonaci.

0: eksponaci unikatowych przedmiotów kolekcjonerskich. Mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dworek Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Jak co roku zjeżdżają się wszyscy kolekcjonerzy różnych starych przedmiotów, twórcy rzemiosła, którzy prezentują w otoczeniu pięknego skansenu swoje towary. Można przy okazji coś zakupić. O godzinie 15 będzie uroczyste otwarcie kolejnej wystawy czasowej w chałupie z Gródka. Tym razem wystawa będzie prezentować nasze zbiory, świeżą naszą kolekcję muzealną, rzeźb ludowych autorstwa Jana Grybosia. Jan Gryboś pochodził z Gródka i całe życie spędził w swojej rodzinnej wsi. Praktycznie całe życie poświęcił rolnictwu, natomiast, jak on sam już mówił, na emeryturze nie miał się czym zająć, więc zajął się rzeźbieniem.
0: Targowisko będzie czynne w godzinach od 9 do 16. W niedzielę 84. urodziny obchodził będzie pisarz, etnograf, historyk kultury, publicysta, tłumacz języków czeskiego i słowackiego, a także kurator wystaw poświęconych kulturze ludowej, Karpat Polskich oraz historii XX wieku Antoni Boch. Jego postaci poświęcone będzie kolejne spotkanie klubu literackiego Zielony Zakątek, które odbędzie się w środę do sierpnia w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Romanowicza 38B w Tarnowie. Rozpocznie się o godzinie 12, a o legendzie polskiej etnografii opowiadać będzie Boża Gruszka.

0: Reklama.
1: Szuk idealnego plana gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 4 sierpnia lokal Bajorki w Piliśni przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samyczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało? O godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Wielbiany i niesamowity zespórki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkreśla kręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Miejsca, które ogląda się raz. I takie, których się wraca. Preszow region. Od tatrzańskich chrztów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel.ukośnik.pl. Zrano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Replanie? Zakup Brico Marche to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim 287 oraz wełnę skalną Rock Roll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź tej super okazji na bricomar.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Marche Jasło, Upark Przemysła i Brico Marche Dębica w Leri Raj.
0: Ryma.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dzień dobry Pani Renatko. Z tego co czytam, to obchodzi Pani dzisiaj swoje urodziny i z tej okazji chciałaby Pani prosić o piosenkę Bretta Younga Here Tonight, jedną z Pani ulubionych. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam również bardzo serdecznie, no i życzymy Pani całą redakcją dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu i cieszymy się, że jest tu Pani z nami. No to gramy z okazji urodzin.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Pozdrawiamy Marysię dzisiaj z pięknych Bieszczad i proszę o piosenkę Sylwii Grzeszczak, Och i Ach. Zagramy, no pewnie, że tak. No i w Bieszczady to by pojechał. Zdecydowanie.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Vamos a la playa. Pozdrowienia dla pani, co naszą ekipę poczęstowała arbuzem, ale też nice. Ja uwielbiam arbuzy. No, powiem wam, że no, nic tak nie smakuje latem jak soczysty, taki jeszcze z lodówki arbuz. No, nawadniajcie się, panowie, nawadniajcie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: W dniu urodzin Basi z najlepszymi życzeniami od koleżanek pozdrawiamy również Trendy Radio. Piosenka Baciary, 7 czerwonych róż. Basiu, dużo, dużo zdrowia dla ciebie. Uśmiechu, miłości, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu i do koleżanek też oczywiście machamy.

Dobra, dziubasy, ja zmykam, do usłyszenia. Filip Waćkowski przejmuje antenę. No i dajcie znać, jak tam po zaćmieniu, bo jestem ultra ciekawa. No ja też będę chyba czyhać. Bye.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Podhale, celem Polaków w ten weekend, szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych. Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
1: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink Roam. To usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę. Więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
3: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
4: No powiem wam, że poranki to już takie chłodne, rześkie, ale w trakcie dnia, no dziś dużo słońca, 23 stopnie w cieniu w okolicach Krosna, Jasła czy Sanoka, 24 w Tarnowie i Dębice, nie spodziewajmy się żadnych opadów deszczu.
0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
9: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
4: Druga zmiana w Trend Radio. Druga zmiana w środku tygodnia. Oczywiście mnóstwo wakacyjnych przebojów. Oczywiście mnóstwo informacji z regionu. Teraz Big Time i Summer Time's Crazy. Filip Waćkowski, cześć. Everybody!

Zajrzyjmy tak na moment do kalendarza. Dziś to powinno być święto narodowe. Poważnie, dlaczego w 1963 roku właśnie 12 sierpnia urodził się Robert Makłowicz? No powinno być ustawowo wolno od pracy, nie oszukujmy się, nie? Panie Robercie, wszystkiego najlepszego albo też wszystkiego pysznego. Wracamy do grania.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

Dzisiaj w naszym regionie będziemy mogli podziwiać zaćmienie słońca. Częściowe zaćmienie słońca w okolicach zachodu. No i to widowisko, które nie zdarza się często. Więc obserwujmy, zwłaszcza, że pogoda i niebo ma być przejrzyste. Chmury nie będą nam przeszkadzać. Obserwujmy, tylko pamiętajmy o specjalnych szkłach i bezpieczeństwie, bo inaczej w naszych oczach zaćmienie może zostać na dłużej. When we...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Czerteżu koło Sanoka przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Wezwana policja ustaliła tożsamość mężczyzny. To 29-letni mieszkaniec z powiatu sanockiego. Ustalono, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę przed północą w Dębicy przy ulicy Cmentarnej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przebywająca w pobliżu 35-letnia kobieta, najprawdopodobniej chcąc przerwać atak napastników, została raniona ostrym narzędziem w okolicy pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Po zaopatrzeniu została zwolniona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku prowadzonych czynności policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem. Jeden z nich został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut kierowania grupą nieustalonych sprawców i udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się pobicia z użyciem niebezpiecznych przedmiotów innych osób. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Dębicy. Remont drogi na Ptasim Osiedlu w Skołyszynie zakończony. Przebudowa ponad 600-metrowego odcinka drogi to bezpośrednia odpowiedź samorządu gminy Skołyszyn na liczne wnioski mieszkańców osiedla, którzy od lat zabiegali o poprawę nawierzchni jezdni w tej części miejscowości. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Sołecką miejscowości Skołyszyn oraz mieszkańców do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Inwestycja wiązała się z pełną przebudową infrastruktury drogowej. W ramach pierwszego etapu prac wykonano roboty przygotowawcze. Kluczowym elementem modernizacji było wzmocnienie podbudowy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Skołyszyn.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Program profilaktyki raka szyjki macicy wkracza w nowy etap. Kobiety mogą korzystać z nowoczesnego testu HPV-HR finansowanego przez NFZ. To nie jest kolejna wersja dobrze znanego badania. W programie profilaktyki raka szyjki macicy finansowanym przez NFZ klasyczną cytologię zastąpił od 1 sierpnia test HPV-HR. Nowoczesne badanie uznawane za najskuteczniejszą metodę wykrywania zagrożenia rozwojem raka szyjki macicy. Najważniejsza różnica polega na tym, że nie szuka ono skutków choroby, ale jej przyczyny. Dzięki temu zagrożenie można wykryć wcześniej i zwiększyć szansę na skuteczniejszą profilaktykę, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
3: Klasyczna cytologia wykrywa zmiany, które już pojawiły się w komórkach szyjki macicy. Test HPV-HR wykrywa obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV wysokiego ryzyka, odpowiedzialnego za zdecydowaną większość przypadków raka szyjki macicy. Innymi słowy, cytologia pokazuje skutki zakażenia, a test HPV-HR pomaga wykryć jego przyczynę, zanim dojdzie do rozwoju zmian chorobowych. Badanie wykonuje się podobnie jak cytologia i trwa zaledwie kilka minut. Jeśli wynik testu HPV-HR będzie dodatni, z tej samej pobranej próbki zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym.
1: Pacjent nie musi ponownie zgłaszać się na pobranie materiału, co skraca czas diagnostyki i pozwala szybciej podjąć ewentualne dalsze postępowanie. Z programu mogą korzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki realizującej program lub umówić wizytę przez centralną e-rejestrację. W sobotę 5 września w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku będą czytane Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem. Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za 1 złotówkę.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zerknijmy do świata piłki nożnej i show biznesu. Cristiano Ronaldo wstawił zdjęcie, na którym widać jego dłoń, kobiecą dłoń, no i obrączki. Czyli Cristiano już jest po ślubie, krótko mówiąc. Duża tajemnica na przykład, jeśli chodzi o wesele. Nie wiadomo, kto wystąpił, kto był gościem. Wiadomo, pytanie jest jedno. Przyoszczędził, był z Knerą, czy jednak z Kolima wynajął?

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Niby polscy politycy mają obecnie urlopy, wakacje. Nie powinno dziać się zbyt dużo, ale oczywiście jest trochę inaczej. No i pojawiają się różne afery, aferki. Co do tej najgłośniejszej ostatnich dni, no ja słyszałem, że po ostatniej powodzi to trzeba robić wały. Ale myślałem, że przeciwpowodziowe.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów. Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
3: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał sąd okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek.
5: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
1: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
6: Dzisiaj kursują 4 busy, będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
1: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu, praca ponad siły. Niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
7: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
1: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Dzisiaj słonecznie, to dobrze, będą dobre warunki do tego, aby oglądać wieczorne zaćmienie słońca. Dziś 24 stopnie w Tarnowie, 23 pokazują termometry w Jaśle, Krośnie czy Sanoku. No i to słońce będzie nam towarzyszyć aż właśnie do zachodu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
10: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
9: Popołudnie w Trendy Radio, środa popołudnie już po 14:00, przed nami ekipa, o jak miło, a za moment dwie muzyczne legendy w płycie tygodnia. Będziemy wyjeżdżać też na drogi Podkarpacia i Małopolski.
14: Cześć, tu Sławomir. O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O jak miło!

0: Płyta tygodnia.
1: Czas na płytę tygodnia w Trendy Radio. No i teraz będzie niesamowite stężenie muzycznych legend. Tina Turner to artystka, której twórczość prezentujemy wam tym razem. To z kim w duecie? Z inną legendą. Tina Turner i David Bowie. Tonight na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
1: Reklama.
3: Tak, spoglądam sobie do kalendarza. 12 dzień sierpnia to jest, uwaga, Dzień Pracoholizmu. No i brzmi niby pozytywnie, a tak naprawdę jest bardzo negatywne dla naszego organizmu. I to jest uzależnienie jak każde inne. Czyli widzicie, no, dobrze czasem robimy, że do pracy nie podchodzimy jakoś z wielką radością. To nie jest tak, że trochę się lenimy albo nie lubimy roboty. No nie. My po prostu jesteśmy odpowiedzialni i ostrożni, żeby się nie uzależnić.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jazdę po drogach regionu zaczynamy w Sanoku. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Dmowskiego w stronę ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicy Rymanowskiej. Troszkę wolniej miejscami na ulicy Bony Mickiewicza oraz ulicy Jagiellońskiej. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dla wszystkich podróżujących ulicami Krosna, dzisiaj wjeżdżamy od strony Jasła. Tutaj ulica Rzeszowska, Jana Pawła, troszkę nas spowolni, wjeżdżamy w Krakowską. Też nie idzie najlepiej, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Regionów, Bursaki, Niepodległości, Koczyńska. Tu też musimy chwilę odczekać swoje. Przenosimy się na drugą stronę miasta. No i ulica Podwale w miarę idzie dzisiaj na bieżąco. Tkacka troszeczkę przystawi, Grodzka do światełek, Czajkowskiego do skrzyżowania z Pużaka. I oczywiście ulica Zręcińska, wylot na miejsce Piastowe, troszeczkę utrudniony do światełek z ulicą Polną. Wlot, jeżeli chodzi do miasta, no też nie najlepszy od strony miejsca Piastowego. Jeżeli chodzi o Rądko, w miejscu Piastowym idzie tam dzisiaj na bieżąco. Na pozostałych odcinkach jest w miarę spokojnie i dobrze. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy, jedziemy w stronę Jasła. Ronda Solidarności, spowolnienia na ulicach Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, uważajmy bardziej na ulicach Kościuszki, Parkowi, Legionów Mickiewicza i na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Przemyt blisko 30 tysięcy papierosów udaremnili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Medyce. Do zdarzenia doszło podczas kontroli pojazdów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. W trakcie szczegółowej rewizji busa kierowanego przez 33-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli specjalnie przygotowane skrytki w siedzeniach pojazdu. Aby ukryć nielegalny towar przed kontrolą, z wnętrza siedzeń usunięto część wypełnienia. W tak przygotowanych schowkach funkcjonariusze wykryli prawie 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony do dalszego postępowania, a kierowca busa wpłacił 10 tysięcy złotych na poczet grożącej kary grzywny. Tego samego dnia funkcjonariusze z Medyki wykryli podobną próbę przemytu w kolejnym busie. Łącznie wykryto tam 13,5 tysiąca sztuk papierosów. W obydwu przypadkach dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, straty budżetu przekroczyłyby 40 tysięcy złotych. 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. Wcześniej odśpiewany zostanie również hymn państwowy. W programie nie mogło zabraknąć także miejsca dla tradycyjnego apelu pamięci Oręża Polskiego. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8 konkursu poezji i pieśni patriotycznej Niepodległa Niepokorna. Po zakończeniu części oficjalnej miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego organizatorzy zapraszają uczestników wydarzenia do skorzystania z gorącej grochówki. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W programie wydarzenia znalazły się konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawaleryjskiego.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
4: Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
5: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoretę Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dmuchańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
4: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny. Jagody to niezwykle zdrowe owoce bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez i fosfor, a także błonnik i przeciwutleniacze. Wspierają wzrok, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają odporność, działają przeciwzapalnie, pomagają w biegunkach i mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
6: Jagody są owocami niskokalorycznymi, mają około 50 kilokalorii na 100 gramów. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny, czyli nie powodują skoków glukozy ani insuliny we krwi. Są bogactwem witamin, m.in. witaminy C. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o antocyjanach. Są to składniki, które nadają jagodom fioletowy kolor, wspomagają serce i działają przeciwzapalnie. Także dobrze spożywać jagody, zwłaszcza teraz, kiedy jest na nie sezon i zdecydowanie warto po nie sięgać.
4: Jagody są niskokaloryczne i mogą być spożywane przez diabetyków.
3: Reklama.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
11: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
12: Mamy quady dla każdego.
11: Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ile mamy wolnego czasu? I mężczyźni, i kobiety, no ogólnie my Polacy, przeprowadzono takie badania i okazuje się, że mężczyźni takiego czasu dla siebie mają w tygodniu więcej niż kobiety. Panowie 24 godziny, a panie tylko 18 w tygodniu.

Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Wracam do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Polacy nie mają zbyt dużo czasu wolnego. 24 godziny panowie, 18 godzin panie. To jest średnia w tygodniu takiego czasu dla siebie. No i co robimy w tym czasie? Blisko 30% Polaków deklaruje, że czyta książki. Ciekawe, czy czyta, czy deklaruje. Na kolejnych miejscach jest oglądanie telewizji, czy uprawianie sportu, albo na przykład prace w ogrodzie. Natomiast dość rzadko ten czas wolny chcemy spędzać z rodziną. To deklaruje tylko 10% pytanych. No bo tak, czas na odpoczynek, no to albo z rodziną, albo odpoczynek, nie? Boy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
3: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom zarobków i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
4: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
1: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
5: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
1: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce słoneczne, ciepłe, 24 stopnie w Tarnowie, 23 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Chmur dzisiaj się nie spodziewajmy, to dobrze, będzie można obserwować zaćmienie słońca. Natomiast jutro do 26 stopni, no i też bardzo, bardzo dużo słońca. Temperatury powyżej 30 wrócą do nas w weekend.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
15: Reklama.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: To już po 15 środa, popołudnie, no i wakacyjne brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM. Przed nami Kordian, który będzie się pojawiać na scenach naszego regionu jeszcze w tym miesiącu, ale nie trzeba iść na dożynki, żeby Kordiana posłuchać. Ona siłę ma.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama. Trendy Radio.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw oddajmy głos Piotrowi Wojtunikowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Na podkarpackich drogach dzień mija bezpiecznie, bez poważnych wypadków. Policjanci odnotowali jedynie kilka niegroźnych kolizji. Do jednej z nich doszło około godziny 12.30 w Rzeszowie na ulicy Króla Stanisława Augusta, gdzie kierujący osobową Toyotą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył Fiata. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. Do dwóch kolizji doszło także w Krośnie. Pierwsza po godzinie 13 na ulicy Jana Kilińskiego. Tam zderzyły się Nissan i Peugeot. Z kolei przed godziną 14 na ulicy Płużaka doszło do zderzenia Fiata i Volvo. W tych zdarzeniach nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy. Przejeżdżamy do Jasła. Tu spowolnienia występują na ulicach 17 stycznia, ulicy Lwowskiej na dojazdach do Ronda Solidarności. Inne drogi ze spowolnieniami to Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Kościuszki oraz ulica Kołłątaja. Troszkę wolniej na ulicy Metzgera i 3 Maja tuż przy skrzyżowaniu. W Górnicach szczególnie uważajmy na ulicach Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz ulicy Parkowej, utrudnienia na ulicy Laskowskiego, Sienkiewicza oraz na wyjeździe w stronę Klęczan przed Światłami. W Krośnie nieco wolniejsza jazda na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości oraz odcinkowo w ciągu obwodnicy, m.in. na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, na ulicy Grodzkiej, ruch wahadłowy i utrudnienia spowodowane pracami. Sanok zwalnia na ulicach Lipińskiego, Dmowskiego, Rymanowskiej i Kościuszki.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policja w Gorlicach wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się nad osobami zależnymi podczas kolonii w internacie zespołu szkół nr 1, po tym jak rodzice zgłosili stosowanie przemocy werbalnej i fatalne warunki bytowe. Po nocnej interwencji rodziców i zabezpieczeniu nagrań dowodowych zmieniono kierownika turnusu. O szczegółach mówi Grzegorz Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
2: Na podstawie zawiadomień, które złożyły mamy dzieci wypoczywających na kolonii w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach wszczęła dochodzenie pod kątem artykułu 207 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo polegające na znęcaniu się nad osobą, w tym przypadku pozostającą w stosunku zależności od sprawcy, czyli osoby, które miały sprawować pieczę. Przesłuchano dotychczas trzy osoby, trzy mamy tychże dzieci przebywających na kolonii, jak również powiadomiono kuratorium, które jeszcze w piątek prowadziło kontrolę na tej kolonii. Kolonia na ten piątek, na dzień kontroli nie została zamknięta, odbyła się normalnie do czasu, którym była planowana.
1: Sprawę objęto nadzorem instytucjonalnym. 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek DK73 przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 będzie dostosowany do parametrów drogi klasy GP ze wzmocnioną nawierzchnią do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Brzostek to nie tylko inwestycja ważna lokalnie, ale także istotny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego tej części województwa podkarpackiego. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
3: Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycje w formule projektuj i buduj. Na cały proces przewidzieliśmy 39 miesięcy, w tym 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli tak zwaną decyzję ZRID, oraz 19 miesięcy na roboty budowlane. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Wybudujemy też ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Rozbudowa DK73 między Pilznem a Brzostkiem jest to inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort podróżowania na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych naszego regionu.
1: W ciągu drogi krajowej powstaną też 3 nowe obwodnice – Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Obwodnice Jasła i Pilzna są już w realizacji. Wykonawcy prowadzą prace projektowe i przygotowują dokumenty niezbędne do złożenia do wojewody podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji z RID.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Kolejne znaczące środki zewnętrzne trafią do powiatu gorlickiego. 10 sierpnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności. Występują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Mirandoli Pika w Krośnie. Utrudnienia związane są z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu przedmiotowej ulicy. W związku z prowadzonymi robotami magistrat prosi kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych. Do 14 sierpnia trwa nabór do żłobka samorządowego w Brzozowie, oddział w Chumniskach. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji. Kompletną dokumentację należy składać u dyrektora żłobka samorządowego w Brzozowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przesłania kart zgłoszenia z załącznikami drogą elektroniczną należy skontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia dokumentów.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

Wspominałem już o tym, że dzisiaj mamy Dzień Pracoholizmu i nie, to nie jest gloryfikowanie pracoholizmu, wręcz przeciwnie. No właśnie, a to jest nasza choroba narodowa. Polacy pracują najdłużej w Europie, nawet 44 godziny tygodniowo, a przypomnę, etat to 40 godzin, natomiast na przykład Niemcy 37. O Hiszpanach, Włochach czy Grekach nawet nie będę wspominać. No może pracujemy najwięcej, ale za co zarabiamy najmniej.

Reklama. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim, jedynie 200.

0: 7 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
3: Reklama.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Lato 2010. Nie, to nie było kilka lat temu, to było 16 lat temu. Wtedy na szczycie Neo i Beautiful Monster. 12 sierpnia 2010 słuchała tego cała Europa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Miriam Lipińska, minister cyfryzacji, potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
1: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji M-Obywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
3: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
1: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
4: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
1: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
7: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
1: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj do końca dnia słonecznie i bez chmur, to oznacza, że będą dobre warunki do obserwacji częściowego zaćmienia słońca. Termometry pokazują okolice 23-24 stopni, w nocy okolice 10, a jutro już do 26 i nadal bardzo dużo promieni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
1: Popołudnie w Trendy Radio, my nie zwalniamy tempa, przed nami Shakira, która zabiera nas do muzycznego zoo, za chwilę natomiast płyta tygodnia, no i pędzimy przez to popołudnie w środę.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
4: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tina Turner to artystka, której twórczość prezentujemy wam tym razem. Tina odeszła 3 lata temu, ale jej twórczość, jej muzyka, jej charakterystyczny głos zostaje z nami na zawsze. We don't need another hero. No i ten refren z tym głosem, z tą chrypą, absolutnie coś pięknego. Zróbcie głośniej, koniecznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Wójtowa w ciągu dróg powiatowych Libusza Wójtowa oraz Skołyszyn Harklowa Wójtowa Lipinki. Nowy ciąg pieszy poprawił bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tego odcinka drogi. Inwestycja obejmowała przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w Wójtowej. Dzięki wykonanym pracom piesi zyskali bezpieczną i wygodną przestrzeń do poruszania się, co ma szczególne znaczenie na odcinku drogi o natężonym ruchu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1 000 000 zł, a znaczące wsparcie finansowe w realizacji zadania zapewniła gmina Lipinki, która przekazała na ten cel prawie połowę tej kwoty. W związku z prowadzoną przez powiat krośnieński inwestycją polegającą na przebudowie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Dubisa w Jedliczu, gmina Jedlicze zdecydowała o wykonaniu dodatkowych prac. Przebudowane zostaną kolejne ciągi piesze w ścisłym centrum miasta na terenie działek zarządzanych przez gminę Jedlicze. Prace już się rozpoczęły. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 100 tysięcy złotych i zostanie ona w całości pokryta z budżetu gminy Jedlicze. Ponadto Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji remont drogi powiatowej Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok i Jedlicze-Dobieszyn-Krosno, polegającej na remoncie chodników. Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump traka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump track będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne.
1: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14:30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: Zapraszam wszystkich do Ryglic na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Będą oczywiście obrzędy dożynkowe, będą zaprzęgi konne, będzie 20 wiejcy dożynkowych, będzie degustacja różnego rodzaju potraw, blisko 20 stoisk, również w gwiazda wieczoru, pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spędzenie wspólnego popołudnia właśnie w miejscowości Wola Lubecka. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Woli Lubeckiej.
1: Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 aż do 1 w nocy.
0: Reklama.
5: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
10: Reklama.

12 dzień sierpnia to jest, uwaga, Dzień pracoholizmu. I nie chodzi o gloryfikowanie uzależnienia od roboty, wręcz przeciwnie. Pracoholizm jest uznawany na całym świecie za chorobę. Ciekawe, czy L4 można na to dostać.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Za sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilsno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów.
0: Dla Ciebie.

Za moment 17:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio, porcja wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć. Baby!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlink, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła, fajnie przez nie słońce widać.
1: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
1: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie są dość rozsądne.

0: Hello, moi drodzy, no w nocy cudów nie będzie, bo na termometrach
1: będą
0: 9
1: cuda,
0: no
1: jeszcze
0: stopni.
1: Od zmierzchu, moja droga, bo dzisiaj zaćmienie słońca.
0: Ale mi chodzi temperaturowo, no zaraz okay. Do tego wrócimy, no musisz tak zawsze.
1: Nie,
0: co
1: nie,
0: za gość, 26, dobrze. Natomiast jutro w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast Piątulo, o, pełne słońce, 28 stopni. No, pogoda idealna, żeby jeszcze korzystać. Natomiast weekend zapowiada się upalnie, bo nawet 30 stopni, no 28 też, także dzióbki. No, będziemy się bawić na dożynkach.
1: A dzisiaj 19:18, no właśnie, zaćmienie słońce, a taka sytuacja miała też miejsce, wiesz kiedy?
0: 27 lat temu.
1: W 99.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
7: po 17.

0: Pamiętacie Gladiatora, moi drodzy? To są przeboje, które są wyjątkowe, są po prostu niezapomniane i czasami o nie prosicie, za to wam bardzo dziękujemy. To serdeczna i ciepła dedykacja dla Moniki, pozdrowienia przesyła Urszula i oczywiście prosiła i zagraliśmy ten numer, nie? A teraz Ania gorąco i serdecznie pozdrawia wszystkich. Nice. Proszę bardzo, to Ania od ciebie, ten numer,
1: ode mnie,
0: tak?
1: Enrique Iglesias, niezwykle tak, przystojny.
0: Specjalna dedykacja dla twojej ulubionej Karolci, tak? Koleżanki?
1: Tak, tak, mojej przyjaciółki Karolki. Karolcian, to dla ciebie,
0: dla
1: mam nadzieję.
0: Jej.
1: Tak, dla Julii i mam nadzieję, że...
0: A wiesz, ona jest dla ciebie hero.
1: No jest. No
0: to o to chodzi.
1: Jest, okay, Karolcia moja
0: no to
1: jest.
0: Trochę prywatny
1: no
0: na
1: mam
0: początek.
1: Nadzieję, że słyszy.
0: Siedem? Nie, 10 po 17.
1: 10.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Trendy Radio 101.9 i 95.2 FM.

Nie macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

Pozdrowienia serdeczne i gorące dla tak Filipa, którego bardzo kocham. I to była nasza piosenka naszej młodości, naszego narzeczeństwa. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Dziękujemy, że przypominacie nas, nam pewnie o tym, tak? Pozdrawiamy was bardzo gorąco i cieszymy się oczywiście, że takie nagranie właśnie teraz zostało zapodane przez was, zagrane. Ich troje, Kochaj mnie, kochaj, kawał historii, słuchajcie, roku 2000 i w górę. A teraz Radiorama, też kawał dobrej historii, też serdeczna i ciepła dedykacja dla Bogusi, proszę bardzo, z Gorlic, która dzisiaj obchodzi swoje 60. urodziny. Pozdrowienia przysyła cała rodzina, tak, Zbiecza. I oczywiście dedykacja muzyczna specjalnie, moja droga, dla ciebie. Radiorama, kawałek doskonale znany przez ciebie. No i oczywiście obdarzasz go wyjątkową sympatią, bo jeździłaś w stronę powstania tego hitu. Okej, okay. Aliens.

Oj, kawał dobrej historii, moi drodzy, na antenie Trend Radia, słynne Radiorama, a teraz Ryszard Rynkowski pojawi się na naszej antenie, też w dedykacjach wyjątkowych, bo musi tak być taki program. No właśnie, a któż pozdrawia? Co to za dedykacja? Serdeczne życzenia dla starszego zmiany. Tampo Print z hali A8 z okazji urodzin od koleżanek. Oj, wszystkiego dobrego dla ciebie. Piosenka, no to dziś są twoje urodziny, bo są, prawda? Ryszard Rynkowski zagra. Za chwilę informacje regionalne. Urodzin.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj w Czerteżu koło Sanoka przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Wezwana policja ustaliła tożsamość mężczyzny. To 29-letni mieszkaniec z powiatu sanockiego. Ustalono, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę przed północą w Dębicy przy ulicy Cmentarnej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przebywająca w pobliżu 35-letnia kobieta, najprawdopodobniej chcąc przerwać atak napastników, została raniona ostrym narzędziem w okolicy pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Po zaopatrzeniu została zwolniona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku prowadzonych czynności policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem. Jeden z nich został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut kierowania grupą nieustalonych sprawców i udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się pobicia z użyciem niebezpiecznych przedmiotów innych osób. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Dębicy. Remont drogi na Ptasim osiedlu w Skołyszynie zakończony. Przebudowa ponad 600-metrowego odcinka drogi to bezpośrednia odpowiedź samorządu gminy Skołyszyn na liczne wnioski mieszkańców osiedla, którzy od lat zabiegali o poprawę nawierzchni jezdni w tej części miejscowości. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Sołecką miejscowości Skołyszyn oraz mieszkańców do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku. Inwestycja wiązała się z pełną przebudową infrastruktury drogowej. W ramach pierwszego etapu pracy wykonano roboty przygotowawcze. Kluczowym elementem modernizacji było wzmocnienie podbudowy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Skołyszyn.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 15 sierpnia w Jaśle odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców franciszkanów. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej przemaszerują do Parku Miejskiego, gdzie pod grobem nieznanego żołnierza odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. Wcześniej odśpiewany zostanie również hymn państwowy. W programie nie mogło zabraknąć także miejsca dla tradycyjnego apelu pamięci Oręża Polskiego. O godzinie 11 rozpocznie się koncert laureatów 8 konkursu poezji i pieśni patriotycznej Niepodległa Niepokorna. Po zakończeniu części oficjalnej miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego organizatorzy zapraszają uczestników wydarzenia do skorzystania z gorącej grochówki. Z kolei w niedzielę 16 sierpnia przy ulicy Sroczyńskiego odbędzie się kolejna edycja memoriału kawaleryjskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W programie wydarzenia znalazły się konkursy kawaleryjskie, władania lancą i szablą, pokazy musztry konnej, pokazy kaskaderki konnej oraz wystawa sprzętu kawaleryjskiego. Mieszkańcy regionu oraz turyści mogą już planować wyjątkowo intensywną sobotę, ponieważ 15 sierpnia na Błoniach przy ulicy Jaćmierskiej w Zarszynie odbędzie się pełne energii wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato w gminie Zarszyn, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
3: 15 sierpnia zapraszamy na zarszyńskie Błonia, gdzie odbędzie się impreza Lato w gminie Zarszyn. Rozpoczynamy o godzinie 15 koncertem Orkiestry Dętej Lutnia Zarszyna. Następnie zobaczymy mażoletki Aura z Zarszyna i mażoletki Wiwit z Jaćmierza. Wystąpi również Anna Wojton, czyli Czarny Anioł, Daria Negra, no i około 20 Gwiazda Wieczoru, zespół Fil. Na zakończenie odbędzie się zabawa z DJ-em No Name. W czasie trwania imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i rękodzielnicze, dla dzieci darmowe dwuhańce oraz inne atrakcje i animacje. Dorośli będą mogli sprawdzić swoje możliwości na mobilnej strzelnicy. Serdecznie zapraszam.
1: Udział we wszystkich koncertach i strefach zabawy jest całkowicie bezpłatny.
0: Reklama.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
10: Reklama.

0: Są hity, których się nie zapomina, są hity, których chce się słuchać bez końca. Zdecydowanie Modern Talking do takich należy.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Ale tych hitów będzie zdecydowanie więcej, szczególnie po godzinie 19.20, bo
2: tak
0: wtedy
2: jest,
0: na antenie...
2: Dokładnie, no właśnie. Mnóstwo perełek. No i jeszcze, moi drodzy, wakacjonujemy, a to oznacza tylko jedno,
0: to
2: czyli
0: to za słowo,
2: letnie.
0: Wakacjonujemy.
2: Wakacjonujemy,
0: urlopujemy, ekscytujemy. Albo się... co jeszcze można powiedzieć?
2: No, wszystko kończy się na jemy, także muzycznie ja jestem głodna.
0: No, zgadza się. Także, no. Słuchajcie, teraz podsumowanie wczorajszego wydania programu Trendy Lista. Na początek...
2: Me in the Dark i Eve. No, niestety, a szkoda, bo utwór taki dosyć imprezowy, ale no, niestety... Przebrzmiał chyba, Marcin, wiesz?
0: Przebrzmiał?
2: No przebrzmiał, czasem bywa i tak.
0: A tam przebrzmiał. Zagramy go za chwilę. Co ty na to?
2: No, pewnie,
0: kawałek,
2: że tak.
0: Który słuchaliście bez końca cały czas, będzie za chwilę na antenie Trendy Radia właśnie w pozdrowieniach, w dedykacjach. Zadedykujemy go dla wszystkich kochających dobrą muzykę.
2: No
0: pewnie. I też
2: super zabawy.
0: Taki wakacyjny, bo w takim się poruszamy cały czas w zasadzie, prawda?
2: No tak, Marcin,
0: dokładnie tak.
2: Jeżeli chodzi o propozycje,
0: proszę.
2: Alex Warren i Passenger. Tu już hit bardziej taki skierowany. No, wiesz, Marcin, jak panowie mówią na takie piosenki?
0: Które?
2: A, to dla kobiet bardziej.
0: A, okej.
2: No właśnie taka jak ta piosenka, czyli mega romantyczna. Taka idealna jak na pierwszy taniec, wiesz? Już
0: ten kawałek wypadł
2: szykujemy.
0: Z Trendy Listy, moi drodzy.
2: Wypadł. Jason Derulo i Michiko także w propozycjach. Ten hit możecie kojarzyć chociażby z aplikacji TikTok. No, rozbił internet. Rozbił internet, także jestem ciekawa, jak będziecie głosować, ale to w programie sobie o tym bardziej opowiemy.
0: Dokładnie tak, pierwsza ale teraz pierwsza piątka. I oczywiście pierwsza piątka charakteryzuje się tym, że coraz to bardziej doceniane przez was kawałki od miejsca piątego do pozycji pierwszej. Meduza na początek.
2: I Silence, tak, z ósemy, także ładny awans. Na czwartym Toby Romero, Fly High ze trójeczki, na trzecim Lasgo i Rise. No, forma, jedno lokatowy spadek, tak, forma, no, chyba forma na lato, o to mi chodziło, o tym myślę. Na drugim Bryska, Myśl o mnie, a na pierwszym Hugel, Moving to the Sun. No, to też jest taki słoneczny hicior, ale no, na wieczory, przyznajmy sobie szczerze.
0: Coraz to dłuższe wieczory, jakby nie patrzeć, tak się to dzieje, moja droga, że będą coraz to dłuższe. A później się będą skracać.
2: Ani mi nie mów.
0: No właśnie, ciebie czeka dzisiaj wyjątkowy dzień, prawda? Czekałeś
2: bardzo
0: na niego, wieczór, przepraszam, czekałeś na niego bardzo długo. W końcu się doczekałaś, to dziś, to ten dzień, słuchajcie, jest 12.

0: 12.
1: No. No i co?
0: A i zaraz zobaczę moją przyjaciółkę, która wróciła z wakacji. Karola, słyszysz?
1: Jesteśmy jakby nie na tych samych falach.
0: Nie jesteśmy, Marcinie.
1: W tym temacie,
0: Jestem
1: kompletnie na innej fali, wyższej.
0: Ja wiem, Marcin.
1: Jesteś trochę na niższej, ale rezonans nastąpi w pośrodku i jutro opowiesz, jak było.
0: No dobra.

Freed from Desire na antenie Trend Radia Gala. Słynny hit oczywiście gra teraz na naszej antenie. Granie na żądanie dla mojego kochanego Adama, którego bardzo kocham. Jesteś dla mnie wszystkim, co mam w skarbie. Twoja na zawsze, Bogusia. Nie zapominaj o mnie, kochanie. Tak, proszę o piosenkę Adama Chroli. Dziękuję. No właśnie, pozdrawiam również Trendy Radio i super prowadzących. Dziękujemy bardzo serdecznie. Również mocno ściskamy. A już teraz szukam Adama Chroli, który i często pojawia się na naszej antenie, szczególnie chyba nawet od ciebie. Tak więc pozdrawiając gorąco i serdecznie. Gramy wyjątkowe hity, czasami po polsku, czasami w różnych językach, więc dzisiaj nie inaczej. Natomiast pamiętajcie, 19.18, 19.20, zaćmienie słońca, niecałe, ale no właśnie, cząstkowe. Słuchajcie, to będzie naprawdę fajny, że tak powiem, widok, tylko uważajcie na oczy. Trzeba mieć przesłony i różnego rodzaju, no właśnie, takie filtry, które pomagają właśnie zaobserwować, jak to słońce będzie i w ilu procentach zasłonięte. Na pewno na naszym Facebooku pojawią się takie informacje. I zdjęcia.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
2: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
1: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków epetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przekryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium E1 w Łodzi.
3: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
4: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
1: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, miał siódmy czas półfinałów, ale to było za mało. Odpadła też w eliminacjach biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz i Weronika Muszyńska w eliminacjach rzutu dyskiem. Za to w tej konkurencji w finale zobaczymy Darię Zabawską. A dziś wieczorem w Birmingham Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier biegu na 110 metrów przez płotki. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Toronto i rywalką o godzinie 1 w nocy polskiego czasu będzie Ukrainka Elina Świtolina. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
6: Świtolina i półfinał dla Świątek brzmią znajomą, bo z Ukrainką na tym etapie przegrała w tym roku w Rzymie i porażkę odniosła także w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. W Toronto gra jednak zupełnie inaczej i jak mówi, to efekty zmian, jakie wprowadził hiszpański trener Francisco Roig. Czas Wielkiego Szlema latem oraz kilka ważnych turniejów na Mączce nie sprzyjają zmianom. Czasem nie miałam po prostu głowy, by robić to, czego on ode mnie konkretnie wymagał, a teraz po prostu weszło mi to w nawyk i stało się zupełnie naturalne. Mówiła dziennikarzom Świątek, pytana o zmianę stylu gry, bo jak na razie w turnieju w Toronto Świątek straciła zaledwie jednego seta.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk, który rozegrał w zespole ponad 400 spotkań, i jej najlepszy strzelec w Ekstraklasie, Jesús Simas, przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać mają do końca przyszłego sezonu z opcją rocznego przedłużenia.
7: A dziś w regionie, cóż, w regionie ciepło, tak, ale noce nie za ciepłe, bo tylko 9 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr północno-wschodni 8 w porywach do 13, a ciśnienie 1027 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy będzie korzystna. Pamiętajcie, 19-18, już w zasadzie po 19 będą widoczne, będzie uwidocznione zaćmienie słońca, więc tutaj wyglądając za okno widzę, że piękna aura będzie widać. 26 stopni Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków. Jutro 27 Ustrzyki i Lesko. W piątek 28 Kresek, a 32 szykujemy na sobotę.
0: Reklama.
8: Szukasz idealnego planu na gorący sierpniowy weekend? Mamy to! Już w piątek 14 sierpnia lokal Bajorki w Piliśnie przy Bujnowskiego 60 zaprasza na najgorętszą imprezę tego lata. Rozkręcamy parkiet od samego wieczora, a najlepsze dancingowe hity na żywo zagra dla Was niezastąpiony zespół Sami Swoi. Mało, o godzinie 21.30 scenę przejmuje absolutna gwiazda wieczoru. Uwielbiany i niesamowity zespół Toporki. To będzie totalne muzyczne szaleństwo. Sterami konsoli pojawi się również DJ Max, który podkręci imprezowy klimat. Bajorki Pilzno. Tu bije serce najlepszej zabawy. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140x70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.

przebój za przebojem, hit za hitem, a u nas na antenie Trend Radia wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Teraz dedykacja dla Marty. Tak, Marta obchodzi dzisiaj swoje urodziny, pozdrowienia przesyła Rysiu. No i oczywiście Rysiu, co tam, będzie dedykował coś innego. Zadedykuje jej ulubioną piosenkę, a podobno Lazurowe spojrzenie jest tą najbardziej ulubioną. Więc gramy teraz, grupa Baciary. Melduje się już teraz.

0: Head Over Heels na antenie Trend Radio. Tak gramy my, tak gra Trend Radio. I tu gorąca i serdeczna dedykacja dla Iwonki. Serdeczne i miłe słowa przekazuje, no właśnie, Andrzej, dedykujący ten przebój. Też dedykacja trafia do, no właśnie, Jasła. A teraz na antenie, no cóż, dla Klary, tak, która dzisiaj obchodzi swoje imieniny, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Sebastian. Bardzo proszę o Don Balan i Dragostea Dintej. Zagracie? No jasne, jasne, że zagramy. 20 minut po godzinie 18.
1: Jesse,

Przeboje wyjątkowe, moi drodzy, a u nas na antenie Trend Radia też wracamy do starych, dobrych przebojów, słuchajcie, za sprawą Andrzeja. Dzień dobry, Szaza, bierz co chcesz. Dla wszystkich słuchaczy, którzy kochają prawdziwe, rasowe disco polo z lat 90. tylko w oryginale, Andrzej pozdrawia bardzo gorąco. Dedykacja również kolejna dla Marka od Mateusza, piosenka Ich Troje, powiedz...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Przemyt blisko 30 tysięcy papierosów udaremnili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Medyce. Do zdarzenia doszło podczas kontroli pojazdów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. W trakcie szczegółowej rewizji busa kierowanego przez 33-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli specjalnie przygotowane skrytki w siedzeniach pojazdu. Aby ukryć nielegalny towar przed kontrolą, z wnętrza siedzeń usunięto część wypełnienia. W tak przygotowanych schowkach funkcjonariusze wykryli prawie 16 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony do dalszego postępowania, a kierowca busa wpłacił 10 tysięcy złotych na poczet grożącej kary grzywny. Tego samego dnia funkcjonariusze z Medyki wykryli podobną próbę przemytu w kolejnym busie. Łącznie wykryto tam 13,5 tysiąca sztuk papierosów. W obydwu przypadkach dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, straty budżetu przekroczyłyby 40 tysięcy złotych. Program profilaktyki raka szyjki macicy wkracza w nowy etap. Kobiety mogą korzystać z nowoczesnego testu HPV-HR finansowanego przez NFZ. To nie jest kolejna wersja dobrze znanego badania. W programie profilaktyki raka szyjki macicy finansowanym przez NFZ klasyczną cytologię zastąpił od 1 sierpnia test HPV-HR. Nowoczesne badanie uznawane za najskuteczniejszą metodę wykrywania zagrożenia rozwojem raka szyjki macicy. Najważniejsza różnica polega na tym, że nie szuka ono skutków choroby, ale jej przyczyny. Dzięki temu zagrożenie można wykryć wcześniej i zwiększyć szansę na skuteczniejszą profilaktykę, mówi Łukasz Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
2: Klasyczna cytologia wykrywa zmiany, które już pojawiły się w komórkach szyjki macicy. Test HPV-HR wykrywa obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV wysokiego ryzyka, odpowiedzialnego za zdecydowaną większość przypadków raka szyjki macicy. Innymi słowy, cytologia pokazuje skutki zakażenia, a test HPV-HR pomaga wykryć jego przyczynę, zanim dojdzie do rozwoju zmian chorobowych. Badanie wykonuje się podobnie jak cytologia i trwa zaledwie kilka minut. Jeśli wynik testu HPV-HR będzie dodatni, z tej samej pobranej próbki zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym.
1: Pacjent nie musi ponownie zgłaszać się na pobranie materiału, co skraca czas diagnostyki i pozwala szybciej podjąć ewentualne dalsze postępowanie. Z programu mogą korzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki realizującej program lub umówić wizytę przez centralną e-rejestrację. W sobotę 5 września w czytelni głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku będą czytane Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury, do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem. Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za jedną złotówkę. Jagody to niezwykle zdrowe owoce bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, potas, magnez i fosfor, a także błonnik i przeciwutleniacze. Wspierają wzrok, obniżają poziom cholesterolu, wzmacniają odporność, działają przeciwzapalnie, pomagają w biegunkach i mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów, mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
3: Jagody są owocami niskokalorycznymi, mają około 50 kilokalorii na 100 gramów. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny, czyli nie powodują skoków glukozy ani insuliny we krwi. Są bogactwem witamin, m.in. witaminy C. Tu koniecznie trzeba wspomnieć o antocyjanach. Są to składniki, które nadają jagodom fioletowy kolor, wspomagają serce i działają przeciwzapalnie. Także dobrze spożywać jagody, zwłaszcza teraz, kiedy jest na nie sezon i zdecydowanie warto po nie sięgać.
1: Jagody są niskokaloryczne i mogą być spożywane przez diabetyków.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
0: Po 17.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bez zmian w rządzie po aferze ze środkami dla powodzian. Kolumbia ogłasza żałobę narodową po trzęsieniu ziemi. A zaćmienie słońca tuż, nie tylko efektowne, ale też naukowo ciekawe. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według Rzeczpospolitej odpowiedzialny za odbudowę po powodzi, obecnie szef MSWiA Marcin Kierwiński, nie straci stanowiska. Na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego partii. Rząd Kolumbii ogłosił dziś 3 dni żałoby narodowej ku czci ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj w poniedziałek. Trzęsienie ziemi spowodowało śmierć co najmniej 250 osób. Według danych ONZ-u 195 osób uznaje się za zaginione, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne także w odległych częściach Ekwadoru, Panamy i Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki USA nie zakończą wojny. Jak poinformowało wczoraj amerykańskie dowództwo centralne, siły USA skierowały dotychczas na inne trasy 55 statków handlowych, próbujących przełamać blokadę. Unieruchomiły 3 statki, które nie zastosowały się do poleceń USA oraz przeprowadziły abordaż 2 jednostek. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się dziś chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher. To pierwsza jednostka z programu Miecznik. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, który wcześniej spotkał się ze stoczniowcami, którzy zbudowali okręt.
2: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co jest celem, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Budujemy te jednostki nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
1: ORP Wicher to pierwszy z mieczników. Kolejne będą ORP Burza oraz ORP Huragan. Zakończenie całego programu przewidziano na rok 2031. Już tylko chwile dzielą nas od częściowego zaćmienia słońca, które będziemy mogli obserwować na niebie. W Polsce księżyc zasłoni tarczę słońca maksymalnie w 90%. W związku z tym zjawiskiem na ziemię dotrze mniej promieni słonecznych, co będzie miało wpływ na jonosferę, mówi Helena Ciechowska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
3: Przede wszystkim gwałtowny spadek gęstości elektronowej, uniesienie się jonosfery, generowanie zaburzeń jonosferycznych na skutek przemieszczenia się cienia księżyca.
1: Choć zaćmienie słońca jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Warto wyposażyć się w specjalne, przeznaczone do tego okulary. Niewłaściwa obserwacja może mieć negatywny wpływ na nasz wzrok, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki, profesor doktor habilitowany Marek Rękas.
4: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli widzenia centralnego.
1: W Polsce najlepszy widok na zaćmienie będzie z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Z kolei po zmroku będzie można obserwować na niebie inne wyjątkowe zjawisko, spadające Perseidy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
2: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
3: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania.
2: Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
1: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21. Włoski atakujący Juri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.
4: To czas na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 9 stopni już tej nocy. No co to za temperatury? Jutro na szczęście cieplusio, bo 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek już słoneczny, 28 stopni, w nocy spadnie do 10.
0: A teraz kolejny.

Oj, dużo pozdrowień, moi drodzy, na naszej antenie. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzenki od Ryszarda. Panie Marcinie, dziękuję serdecznie za szansę w imieniu własnej i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Andrzej. Panie Andrzeju, dziękuję również, mocno ściskam. Cygańska jesień, Anna Jantar. I koniec lata z filmu Chłopi od Jasie... Od jasieniarzy, tak? Pozdrawiam gorąco, my również mocno ściskamy. Kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. No właśnie ten numer, który gramy, to właśnie wyjątkowe nagranie, które mam nadzieję, że też bardzo lubicie. Rivers of Babylon na antenie Trend Radia i serdeczna i ciepła dedykacja dla Marianny, piękne imię. Pozdrowienia przesyła Ryszard z okolicy Brzeska. Pozdrawiamy Brzesko bardzo gorąco. Dla Anety Żyje się raz. Bardzo proszę o grupę Baciary. A wcześniej graliśmy, słuchajcie, dla Irenki, która dzisiaj kończy 48 lat. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Gorlic. I pozdrawiamy również.

Dzięki za dziś. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Słyszymy się o stałej porze, czyli już niebawem, bo jutro po godzinie 11 w graniu na żądanie. A teraz, no właśnie, cygańska jesień.

0: Ewelin gorące i serdeczne pozdrowienia, moi drodzy, bo jeszcze kilka mamy. Pozdrawienia dla siostry Eweliny D od dzieci, również pozdrawiam kochane dzieci, Dagmarę, Kinga i tak, Żanetę, śle buziaki dla Bogusi. Miłej zabawy dla was, taka gorąca i serdeczna dedykacja pojawiła się na naszej antenie. I jeszcze dla Sylwii N z okolic Sanoka, gorące i serdeczne pozdrowienia z Krosna. A przed nami trendlista, moi drodzy, i Ania Minasian, która już teraz pojawia się. No i oczywiście będzie prezentować i odliczać przede wszystkim 20 w 120 na antenie Trendy Radia.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello, Dziubaski. Zapraszam na 2601 notowanie programu Trendy Lista. Wylot, no niestety, You Not Us i Flipside. Ten hit nie gościł tak wcale długo na naszej antenie, ale pamiętajcie, że to wy decydujecie, dlatego zapraszam do pozostania, ponieważ no, po wylocie dwie propozycje zbliżają się już ogromnymi krokami. No to ja może się nie rozgaduję, gramy.
3: Wyloty.

0: Polsku. Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: You Not Us i Flipside przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza, nowość od dwóch polskich artystek. Hania Kuzimowicz połączyła swoje siły z Kejrą. Szkoda na to łez. No, dziewuchy bardzo fajnie opisują tu relacje. Posłuchajcie sami. No, ja jestem zachwycona tym utworem i czekam na więcej. Bardzo fajny duet, bardzo.
2: Propozycje.

0: Szkoda na to łez.
1: No, pięknie zaśpiewały dziewuchy, natomiast propozycja druga, Sienna Spiroł, Great Expectation. No, chyba każdy z nas ma takie wygórowane oczekiwania względem drugiej osoby. No, ja nie znam nikogo, kto by nie miał. No, chyba że jest inaczej, to też możecie mnie poprawić. Czekam na konwersację z wami. Sienna Spiroł, no...
0: Artystka o naprawdę niesamowitej barwie głosu. No, potrafi nieźle ukoić.
1: Szczególnie do snu. Ja wiem, że o tej godzinie bardziej chcę się rozbudzić, szczególnie jak jesteśmy w pracy, ale o ten utwór wnioskowała nasza słuchaczka Matylda, którą gorąco pozdrawiam i machamy oczywiście. Tym razem do Rudnej Małej, z tego co czytam. Także lecimy. Sienna Spiroł już teraz.
2: Propozycje.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 13 wykonawców jest zainteresowanych modernizacją ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Przebudowywany odcinek DK73 przebiega przez gminy Pilzno oraz Brzostek. Trasa w większości prowadzi przez obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej, częściowo zagrodowej i rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi funkcjonują także punkty handlowe oraz usługowe, co dodatkowo zwiększa liczbę użytkowników drogi, w tym pieszych. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 będzie dostosowany do parametrów drogi klasy GP ze wzmocnioną nawierzchnią do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Brzostek to nie tylko inwestycja ważna lokalnie, ale także istotny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego tej części województwa podkarpackiego. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
3: Wybrany wykonawca zrealizuje inwestycje w formule projektuj i buduj. Na cały proces przewidzieliśmy 39 miesięcy, w tym 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli tak zwaną decyzję z RIT, oraz 19 miesięcy na roboty budowlane. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Wybudujemy też ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 17 zatok autobusowych. Rozbudowa DK73 między Pilznem a Brzostkiem jest to inwestycja, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo, przepustowość i komfort podróżowania na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych naszego regionu.
2: W ciągu drogi krajowej powstaną też 3 nowe obwodnice: Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Obwodnice Jasła i Pilzna są już w realizacji. Wykonawcy prowadzą prace projektowe i przygotowują dokumenty niezbędne do złożenia do wojewody podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji z RIT.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Wójtowa w ciągu dróg powiatowych Libusza-Wójtowa oraz Skołyszyn-Harklowa, Wójtowa-Lipinki. Nowy ciąg pieszy poprawił bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tego odcinka drogi. Inwestycja obejmowała przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w Wójtowej. Dzięki wykonanym pracom piesi zyskali bezpieczną i wygodną przestrzeń do poruszania się, co ma szczególne znaczenie na odcinku drogi o natężonym ruchu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1 000 000 zł, a znaczące wsparcie finansowe w realizacji zadania zapewniła gmina Lipinki, która przekazała na ten cel prawie połowę tej kwoty. W związku z prowadzoną przez powiat krośnieński inwestycją polegającą na przebudowie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Dubisa w Jedliczu, gmina Jedlicze zdecydowała o wykonaniu dodatkowych prac. Przebudowane zostaną kolejne ciągi piesze w ścisłym centrum miasta na terenie działek zarządzanych przez gminę Jedlicze. Prace już się rozpoczęły. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 100 tysięcy złotych i zostanie ona w całości pokryta z budżetu gminy Jedlicze. Ponadto Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi krośnieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji remont drogi powiatowej Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok i Jedlicze-Dobieszyn-Krosno, polegającej na remoncie chodników. Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump traka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
5: Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pamtrak będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne.
2: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
6: Zapraszam oczywiście do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi. To nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie klikać już bezpłatnie. Na 20 DJ Goya, Jason Derulo, Melody Michiko. No pięknie, wybraliście jako nowość viralowy utwór i wcale mnie to nie dziwi, bo ja sama uwielbiam. Jest mega chillowy, idealny jak na wakajki. Także bujamy się do tych hiciorów. Na 19 Peggy Gou, Woman z 20, a na 18 Cascade, Natalie Jane, Mirek Jan z 19.
7: 20.

tak by the way, zapraszam do pobrania naszej apki na wasze telefony. To Trendy Radio, jest znacznie szybciej, wygodniej, sprawniej. Plus, no, jesteśmy z wami pod waszym uchem non-stop. Tak. Jeszcze zachęcam do pobrania aplikacji Janosik. Tam też możecie włączyć naszą stację radiową, gdziekolwiek jesteście. Wystarczy mieć włączony internet. Zasięgiem FM martwić się nie ma co. Przypomina, jak to na razie tyle, a już teraz kolejna lokata na 17 Offenbach, 4 to the floor, z 18, 16 Subfocus Elevate, z 12, a na 15 Gorgon City, Work It Out. No niestety ten duet DJ-ski dzisiaj w formie czterolokatowego spadku. 17.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Następnie Inna i Wiz Way z 10 na 14.
2: 14.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To największy wyciek danych w historii kraju. Lepiej zastrzec PESEL. Polacy obserwują zaćmienie słońca. A w Salzburgu dziś walka o Super Puchar Europy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Powiadomienia osób dotkniętych wyciekiem danych spoczywa na administratorach, którzy korzystali z usług spółki MyDoctor, przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według urzędu administratorzy powinni to zrobić niezwłocznie. Dane medyczne, blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. To dane kontaktowe, numery PESEL i historia wystawianych recept. Kradzież danych nie dotyczy tylko komercyjnych placówek medycznych, przekazał resort cyfryzacji. Z oprogramowania firmy korzystało 12 tysięcy podmiotów medycznych. Osoba, która znajdzie się na liście tych, którym w związku z cyberatakiem skradziono dane, w pierwszej kolejności powinna zastrzec numer PESEL, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Trwa zaćmienie słońca. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie kolejka chętnych do obserwacji zebrała się przed Centrum Nauki Kopernik.
3: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
4: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
5: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
1: Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd. Niewykluczone, że zobaczymy też zorzę polarną. Czas na oficjalny start piłkarskich europejskich pucharów, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w austriackim Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów i obrońca Super Pucharu z ubiegłego roku Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Tym samym szansę na zdobycie prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski, Mati Kasz, który gra w angielskim zespole. Więcej Błażej Kulesza.
6: Będzie to raczej pojedynek rezerwowy, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
7: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham, jednak dla trenera Unaia Emeriego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Mati Kasz, o ile Aston Villa wygra.
1: A pierwszy gwizdek w Salzburgu za godzinę.

0: Zapraszam na info pogodowe. 9 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo, pełne słońce i 28 stopni na termometrach. W nocy spadnie do 10, ale z ciepłej aury no korzystajmy, póki jeszcze jest pogoda.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Ajajaj, tak jeszcze zerkam w kalendarz. Obchodzimy Dzień Pracoholików. Moi drodzy, na pewno takie osoby tu mam. Także dbajcie też o siebie i no właśnie o swoją psychikę. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że Polacy bardzo dużo pracują, ale też no trzeba znaleźć czas na chwilę wytchnienia i tego wam wszystkim życzę. Jeszcze do kalendarza powrócimy, bo kilka tych nietypowych świąt na nas czeka. A już teraz 13. Axwell Bone, Whatever Turns You On z 16. 12. Alok J-Lo, Everything's Fine z 15. A na 11. Zalia, Tylko Kochaj Mnie z 14.
2: 13.
3: W górę.

0: Co tam u was? Jak się czujecie? Możecie śmiało pisać. Jak wakajki? Jakie plany? Czy są? Czy raczej w domu na spokojnie? Nie wybieracie się nigdzie? No na pewno są też tu osoby, które no nigdzie się nie wybiorą. Jedynie takie punkty obskoczą przy weekendach, ponieważ no nie każdy może sobie też na to pozwolić, mieć czas. No niestety tak to jest. Plus jakieś remonty, chce się zrobić rzeczy przy domu. Także możecie śmiało pisać. A jeżeli wyjeżdżacie, to pytanie do was, gdzie? Może ktoś się zainspiruje? Dziesiątka, Marlon Hofstadt, I Like, z 9 na 9 Duke Dumont, Miss de Manier, z 8 na 8 Aleksandra Stan i Baila Morena, dzisiaj w pięknym trzylokatowym awansie.
1: 10.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policja w Gorlicach wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się nad osobami zależnymi podczas kolonii w internacie zespołu szkół nr 1, po tym jak rodzice zgłosili stosowanie przemocy werbalnej i fatalne warunki bytowe. Po nocnej interwencji rodziców i zabezpieczeniu nagrań dowodowych zmieniono kierownika turnusu. O szczegółach mówi Grzegorz Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
2: Na podstawie zawiadomień, które złożyły mamy dzieci wypoczywających na kolonii w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach wszczęła dochodzenie pod kątem artykułu 207 Kodeksu Karnego. Jest to przestępstwo polegające na znęcaniu się nad osobą, w tym przypadku pozostającą w stosunku zależności od sprawcy, czyli osoby, które miały sprawować piecze. Przesłuchano dotychczas trzy osoby, trzy mamy tychże dzieci przebywających na kolonii, jak również powiadomiono kuratorium, które jeszcze w piątek przeprowadziło kontrolę na tej kolonii. Kolonia na ten piątek, na dzień kontroli nie została zamknięta, odbyła się normalnie do czasu, którym była planowana.
1: Sprawę objęto nadzorem instytucjonalnym. Kolejne znaczące środki zewnętrzne trafią do powiatu gorlickiego. 10 sierpnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat gorlicki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Planowana inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Jej realizacja przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników trasy, kierowców, pieszych i rowerzystów. Dla mieszkańców Krygu i okolic oznacza to poprawę warunków codziennego poruszania się oraz bezpieczniejszą infrastrukturę odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Występują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Mirandoli Pika w Krośnie. Utrudnienia związane są z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu przedmiotowej ulicy. W związku z prowadzonymi robotami magistrat prosi kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka, a oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14:30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: Zapraszam wszystkich do Ryglic na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w miejscowości Wola Lubecka. Będą oczywiście obrzędy dożynkowe, będą zaprzęgi konne, będzie 20 wiejcy dożynkowych, będzie degustacja różnego rodzaju potraw, blisko 20 stoisk, również w gwiazda wieczoru, pogwizdani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spędzenie wspólnego popołudnia właśnie w miejscowości Wola Lubecka. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Woli Lubeckiej.
1: Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz bogata strefa gastronomiczna. Świętowanie zakończy się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa od godziny 21 aż do 1 w nocy. Do 14 sierpnia trwa nabór do żłobka samorządowego w Brzozowie, oddział w Chumniskach. Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do placówki proszeni są o złożenie kompletnej dokumentacji. Kompletną dokumentację należy składać u dyrektora żłobka samorządowego w Brzozowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przesłania kart zgłoszenia z załącznikami drogą elektroniczną należy skontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia dokumentów.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
5: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. 7. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 6. Na 6. Roxy, Niech Będzie Nam z 7. A na 5. Bryska, Myśl o Mnie, dzisiaj z 2.
3: 7.
0: W dół.

0: Dobra, wyrywamy jeszcze kartę, luszkę z kalendarza, ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Także moi drodzy, no pozdrawiam was mega, mega gorąco. A ile człowiek by dał, żeby być móc nastolatkiem przez jeszcze moment. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, bo jeszcze wakacje trwają, chociaż pewnie niektórzy na pewno sobie dorabiają w jakiś tam sposób. Jeżeli nie, to bawcie się dobrze. Jeszcze na wszystko, co dorosło, jak to się mówi, przyjdzie czas, bądźcie tymi dziećmi jak najdłużej. Dobra, moi drodzy, a nie, jeszcze obchodzimy Światowy Dzień Słonia, z tego co widzę. No, ja pamiętam taki smutny film Woda dla słoni chyba. Aj, jak ktoś oglądał, to naprawdę jest to prawdziwy wyciskacz łez. Polecam, z Robertem Pattinsonem, także jak mam tu fanów filmu Zmierzch. Ajajaj, to na pewno wam się spodoba. Dobra, już na czwartym Meduza Rani Silence z piąteczki, tak? Na trzecim Tobi Romero i Fly High, a na drugim Las Go Rise dzisiaj ze trójeczki.
1: Cztery.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot, You Not Us, Flipside, propozycje Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to, Wes, Sienna Spiro, Great Expectation. Na 20 DJ Goya, Michiko, na 19 Peggy Gou, Woman, 18 Cascade, Mirgen, 17 Offenbach, 4 to the Floor, 16 Sub Focus, Elevate, 15 Gorgon City, Work It Out, na 14 Ina, Weez Away, 13 Axwell, Whatever Turns You On, 12 Alok, J-Lo, Everything's Fine, 11 Zalia, Tylko Kocha i mnie, 10, Marlon Hofstadt, I Like, 9, Duke Dumont, Miss de Manier, 8, Aleksandra Stan, Baila Morena, 7, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 6, Roxy, Niech Będzie Nam, 5, Bryska, Myśl o Mnie, 4, Meduza, Rani Silence, na 3, Tobi, Romero, Fly High, 2, Last Go Rise i zwycięża ponownie bez żadnych zmian Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. Aj, uwielbiacie ten hicior, no i nie ma co się dziwić, słońce w muzycznym wydaniu. Buziole, pa!
1: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Oczy milionów ludzi zwrócone były ku niebu przez zaćmienie słońca. Leki psychotropowe pod większą kontrolą Ministerstwa Zdrowia i pierwszy polski medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Warto było czekać. Na polskim niebie pojawiło się częściowe zaćmienie słońca. Polacy zebrali się w wielu miejscach, by obserwować to niezwykłe zjawisko. Księżyc stopniowo nachodził na słońce i ostatecznie zakrył większość jego tarczy. Ludzie, którzy zebrali się na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zgodnie przyznają, że warto było czekać w kolejce, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o sam widok, skojarzeń nie brakowało.
2: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
3: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
1: Zaćmienie razem z warszawiakami w Centrum Nauki Kopernik oglądał też premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia zaostrza nadzór nad lekami odurzającymi i psychotropowymi. Planuje stworzyć cyfrową ewidencję środków, które mają potencjalne zastosowanie w produkcji narkotyków. Zmiany mają zapewnić pełną przejrzystość wszystkich operacji magazynowych. Ceny ropy znowu poszły w górę. To skutek kolejnych ataków w cieśninie Ormus i przesmyku Bab al-Mandab. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: Waszyngton zaatakował statek pływający pod banderą Panamy, który próbował dostać się do irańskiego portu, łamiąc amerykańską blokadę w cieśninie Ormus. Jestem ostatnią osobą, która ufa Iranowi. Ciągle mnie okłamywali. Obecnie sprawujemy całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. To nie oni ją kontrolują. My sprawujemy całkowitą kontrolę. Mówił Trump, tyle że wczoraj przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 statków przed wojną. Było to nawet 140 jednostek w ciągu jednego dnia, a to nie jedyny powód niepokoju rynków. Ruch Huti, jemeńscy sojusznicy Iranu, uderzył w drugim ważnym przesmyku, cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Europę i Daleki Wschód.
1: W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przez Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa, w pozostałych krajach trwają prace nad jej wyznaczeniem. Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
5: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
1: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. To pierwszy medal biało-czerwonych pływaków w Paryżu. Wygrała Ellen Walsh z Irlandii, druga była Brytyjka Amalie Smith.

0: To czas na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy. No zimno, zimno, nieprzyjemnie. Jutro za to o wiele lepiej. 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo, pełne słońce, 28 stopni. W nocy spadnie do 10. Do usłyszenia. Ja życzę dobrego dzionka. No już właściwie wieczoru. I do jutra, buziaki.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarze przeciwni reformie wynagrodzeń proponowanej przez resort. Lotnisko w Katanii wciąż sparaliżowane przez wulkan, a na Podhalu szykuje się wyjątkowo tłoczny weekend. Paulina Nawrocka, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów głównie przez wymóg pracy w placówkach co najmniej na pół etatu. Lekarze krytykują też limity płacowe. Wielu lekarzy zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych, mówi kardiolog Andrzej Marcin Kot z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
2: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł brutto. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
1: Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia lekarzy. Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych. Wyciekły dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem mObywatela.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Władze lotniska w Katanii na Sycylii do jutra do godziny 16 przedłużyły blokadę odlotów i przylotów. Wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. A na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych weekendów tych wakacji. Obłożenie przekroczy 100%, ale największym problemem może nie być znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce.
4: 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
4: Największy ścisk będzie jednak na drogach, dlatego branża radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
5: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
4: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą za nimi w górę.
1: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.

0: Noc będzie pogodna, na północy i zachodzie miejscami mgły, na termometrach od 8 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich 6, nad morzem do 13. Jutro sporo słońca, na zachodzie kraju bezchmurnie, najchłodniej nad morzem około 20 stopni, w centrum 23, a na zachodzie 27.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

right now. Oh yeah. And in sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.